0: Oj, poleżałoby się jeszcze na tym gołębim puchu, ale już trzeba wstawać, gdyż niecałe 5 minut zostało do 6, a przecież ojczyzna wzywa, trzeba PKB wyrabiać od rana. Dzień dobry, witam poranny program w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, możemy trochę
0: Tomek Turkiewicz, witamy i zapraszamy za krótką chwilę. Pierwsze o poranku wiadomości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: 10 września mamy dzisiaj, ten dzień to czwartek, punktualnie 6. Zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy w Sokolnikach Suchych. Kierowcy zapłacą więcej, ropa przebiła $100 za baryłkę. Zaczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarzy, dziś gramy z Portugalią. Prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty oraz ślady kryminalistyczne. W wypadku pociągu Intercity z ciężarówką jedna osoba zmarła, a cztery są w stanie ciężkim. Kierowca ciężarówki i maszynista również pozostają w stanie ciężkim. Siła zderzenia była tak duża, że lokomotywa przewróciła się na bok. Wagony wykoleiły się, a z ciężarówki pozostały w zasadzie resztki kabiny.
4: O, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami, że tak powiem. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
3: Mówi naszemu reporterowi jeden z mieszkańców. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy leciał do Oslo na pogrzeb króla Haralda. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
5: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
3: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dzisiaj z Portugalią, a potem zmierzą się także z Ukrainą i Izraelem. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
3: Początek dzisiejszego meczu Polska-Portugalia o 15.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Bez większych problemów o tej porze przejedziemy przez centrum miasta. Na drogach dojazdowych też nie widać jeszcze bardzo dużego ruchu, chociaż na pewno już niedługo zacznie się tam zagęszczać. Przede wszystkim mowa o Brzezińskiej, Strykowskiej czy okolicach Palki, ale też Łagiewnickiej, Włókniarzy, Aleksandrowskiej czy z drugiej strony Fabianickiej, a także Narzgowskiej.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Pochmurny poranek zapowiada nam się dzisiaj w Łodzi. Do tego jeszcze przez najbliższą godzinę, dwie będzie mogło trochę popadać. Później pozostaną z nami już tylko chmury. Dobra wiadomość jest taka, że koło 10, 11 są szanse na przejaśnienia, więc może jeszcze pojawi się słońce. Na termometrach od rana mamy 14 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 18, więc będzie już zdecydowanie chłodniej niż wczoraj i wiatr może też być trochę silniejszy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 nastanie dzień dzisiejszy, czyli będziemy świętować Dzień Polskiego Piłkarza.
3: Po 6 też, jak bardzo przepraszamy, Donald Trump, zmienimy nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek i innych przybytków. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak. Czwarty dzień nic nam się nie chce. Ale, no kochani, nabieramy prędkości. Dokładnie tak jak ta piosenka. Eruption. 4 po 6.

0: końca świata i o jeden dzień dłużej ten głos i ta gitara będzie mieć miejsce na antenie radia Złote Przeboje. Chris Ria budzi nas w czwartek o poranku, 6:11 na zegarach. 10 dzień września dzisiaj. I co tam ciekawego w kalendarzu?
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza. Natomiast 33 lata temu telewizja Fox wyemitowała pierwszy odcinek serialu z Archiwum X.
2: Ulala. No, z nami poranek nie będzie jednak straszny, możemy obiecać. Możecie nam zaufać, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Kłaniamy się nisko, uśmiechamy szeroko, szczerze i pogodniej. I zaczynamy apel poranny. Kto żyw, ten dzwoni z meldunkiem 2244430. No to czekamy na wasze śmiałe, odważne głosy donośne i gramy. Sheryl Cole jest 11, no już prawie 12 minut po 6:00.

0: Przyjaciel, jeden z prowadzących porannych waszych był na tym słynnym koncercie Pet Shop Boys w Polsce i w studiu Radia Złote Przeboje na zaszczytnym miejscu mam ten bilet z tego koncertu i gdy mi smutno, gdy mi źle, to ściskam w ręku ten bilet pamiątkowy, patrząc jak wszystko zostaje w tyle. Tak, i myślę, tak. Żeby nie zlicytować ten bilet, Boże.
1: No, póki jeszcze widać tam cokolwiek, bo już strasznie wypalcowanym, musimy państwu powiedzieć. A zagramy, no po królewsku zagramy już za chwilę po to, żeby ten czwartek jakoś napędzić,

0: Będzie ci uśmiechnąć w kierunku piątku. I Want It All i grupa Queen za kilka chwil. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Reklama.

0: W biegu. Idealnie na poranek Natalia Kukulska nas budzi w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:31 na zegarach, czwartek, 10 września w kalendarzu. A my sprawdzamy, czy nie śpicie tak jak wasi poranni prowadzący. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: W związku z tym, że mamy dzisiaj Dzień Polskiego Piłkarza, życzę wam zdrówka i jeszcze raz zdrówka i reprezentacji godnej naszego kochanego kraju. Wstawać, kochani, wstawać, ojczyzna wzywa, trzeba PKB wyrabiać. Hello, hejka.
2: Jak to mówią na boisku, wstawać, nie udawać.
3: Gdyż niestety tylko piłkarzom płacą za udawanie. Proszę państwa, 22, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon dla tych, którzy uczciwie zaspali na nasz apel poranny. A to jest Madonna i kawałek, który poderwie nawet Neymara z Murawy. La Isla Bonita. 2 minuty po 6:30.

0: pamiętacie scenę z filmu Bruce Wszechmogący, kiedy Jim Carrey wchodzi na miasto właśnie takim sprężystym krokiem. Przy tym przeboju The Power, Snap. Możemy go naśladować dzisiaj o poranku i sobie właśnie zaśpiewać Mam Powera i ruszyć w ten czwartek na pełnej petardzie.
1: No właśnie, a pamiętacie scenę z filmu To Właśnie Miłość, kiedy premier Wielkiej Brytanii dumny z siebie tańczy na schodach? No to zagramy kawałek Jump, do którego ten taniec się odbył. I to nastąpi już za kilka chwil. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest! Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
14: Nieco większy ruch da się już odnotować na drogach dojazdowych do miasta. Tłoczno zaczyna robić się na Pabianickiej, zwłaszcza przy rondzie lotników lwowskich, ale podobnie wygląda Żgowska i Tomaszowska. Ciężko jedzie się już też przez Rokicińską, zwłaszcza w okolicach Malowniczej, na Pomorskiej, Telefonicznej czy Brzezińskiej też aut przybywa.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ostatnio już chyba nikogo nie dziwi, że każdy dzień przynosi jakieś zmiany na mapie świata, na globusie. Głównie te zmiany są za sprawą Donalda Trumpa. Jezioro Ameryka zamiast Ontario, Zatoka Meksykańska, Amerykańska zamiast Meksykańskiej, właśnie z przyzwyczajenia. Gdybyście jak Donald Trump właśnie mogli zmienić dowolnie nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek, to co byście zmienili?
2: A można dzielnic?
1: Można.
2: No to ja proponuję warszawski Wilanów na Beverly Hills.
3: O, dobra. Ja uważam, że Mielno powinniśmy zamienić na Miami.
1: Też ładnie.
4: Ładnie. A może Suwałki zmieńmy na Rowaniemi albo na Alaskę?
2: Aha, no bo to biegun zimna.
4: Tak, dobre. 22, 4, 4, 3, 0. Gdybyście mieli moc Trumpa zmieniania nazw na mapie, to co byście zmienili? 2, 2, 4, 4, 3, 0. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy telefonicznie albo mailowo. Za najbardziej pomysłowe głosy wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: 38 lat temu ten przebój wygrał Eurowizję. Brotherhood of Man budzi nas w czwartkowy poranek. Niespełna 5 minut zostało do 7, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Rząd reaguje na wczorajszą tragedię na torach na Mazowszu. Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy może grozić utrata prawa jazdy. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra. A ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacii. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
18: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jacobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: 10 września mamy i to jest czwartek, jest 7. Zapraszamy jak zawsze o pełnej na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: W związku z atakami Rosji na Ukrainę RCB ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rząd chce zaostrzyć drogowe przepisy po katastrofie w Sokolnikach Suchych. Kredytobiorcy bez podwyżek rat, przynajmniej na razie. Osoby przebywające na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego dostały SMS-owy alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. O poranku Polska poderwała też myśliwce. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, stracą na 3 miesiące prawo jazdy. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. To reakcja na wczorajszą katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Gwóźdź, z prokuratury w Radomiu.
20: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
1: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem Trumpa Putin chce zawrzeć układ. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Trump sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić. Dlatego kredytobiorcy nie mogą spać spokojnie, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
21: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
1: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach. Na razie stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
22: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona pokonała gładko Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1, a Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS.
15: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
23: Na drogach dojazdowych do miasta zdecydowanie widać już większy ruch i coraz więcej aut pojawia się też w centrum. Ciężko jedzie się przez skrzyżowanie Marszałków czy Rondo Solidarności. Na rondzie Lotników Lwowskich też można spędzić trochę więcej czasu. Podobnie sytuacja będzie wyglądać przy Zachodniej, zwłaszcza koło Lutomierskiej, Drewnowskiej i Ogrodowej.
15: Pogoda w Łodzi.
23: Od rana chmury będą dominować na niebie w Łodzi. Koło 10-11 ma szansę pojawić się trochę słońca, no ale jednak tych chmur będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Na termometrach mamy 14 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 18, więc przyjdzie ochłodzenie, nie będzie już tak ciepło jak w ostatnich dniach. Wiatr do tego też będzie mógł być trochę silniejszy, ale ciśnienie za to ma utrzymać się w normie.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Dzień dobry. Po 7:00 będziemy uprawiać tramping i od razu uspokajamy. Skojarzenie z pomarańczową cerą jest jak najbardziej słuszne.
24: Po 7:00 zajmiemy się też wspomnieniami ślimaka, a teraz prosimy się nie ślimaczyć, tylko czem prędzej zacząć dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Pręciutko, tak jak w tempie tego przeboju. Let's get loud, Jennifer Lopez. 5 po 7:00.

0: globusa. Mam globusa. Prezydent Donald Trump co chwilę to odkrywa, proszę państwa. No. I co chwilę rzeczony amerykański prezydent wpada na pomysł, żeby zmienić nazwę stanu, kraju, jeziora, góry itp. itd.
1: No, ostatnio itd. zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka i chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka.
2: Tak, podobno też przymierza się do zmiany nazwy stanu Alabama na I don't like Obama, czyli nie lubię Obamy. Znaczy brzmi jak żart, ale kto wie, kto brzmi jak żart, ale możliwe
3: to
2: jest.
3: Prawda,
2: gdybyście
3: prawda.
2: Mieli moc Trumpa zmieniania nazw na mapie, to co byście zmienili? 22, 4, 4 i 3, 0. Zapraszamy. To jest temat poranka, a teraz gra nam Phil Collins w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 11 po 7.

0: La bagietka, le croissant, la kawusia. Skoro tu France się wybraliśmy z Maggie Reilly i Mike'em Oldfieldem, no to serwujmy sobie francuską la parówkę na śniadanie. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest czwartek, jest dobrze, jest 19 po siódmej.
1: Dzień dobry, thank you, bonjour. Tego lata zabraliśmy was na kilka niezapomnianych koncertów Beaty Kozidrak. Za chwilę sobie powspominamy te miłe chwile, bo Beata będzie śpiewać Co mi panie dasz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Hygiene. Super oferta na super

0: zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Jimmy w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Jimmy Łódź. Pabianicka 75.
1: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Thank you.

0: Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Chcielibyśmy powiedzieć, ale powiemy tak. Ślimak, ślimak, pokaż wspomnienia.
1: Niesamowite doniesienia ze świata nauki. Słuchajcie, naukowcom udało się wymazać wspomnienia ślimaka.
2: Szok.
1: I są przekonani, że to samo zadziała w przypadku ludzi.
2: A teraz najlepsze. Jak naukowcy sprawdzili, że ślimak niczego nie pamięta? Zapytali go, pamiętasz coś? I nic nie odpowiedział. By the rivers of Babylon. Teraz jeden z przebojów Bonnie M. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, ten dzień to czwartek. Pogoda lekko tąpnęła, ale my się uśmiechamy do was. Mimo to, od samego rana. Za 28:08.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Coraz więcej aut pojawia się teraz na drogach w Łodzi. Utknąć można teraz w okolicach Radwańskiej, Wólczańskiej, a także przy Żwirki i Wólczańskiej. Tłoczno będzie też w tym kwadracie nawrot Sienkiewicza, Kościuszki i Piłsudskiego. Ciężko jedzie się też przez Kilińskiego, no i na pewno więcej czasu spędzicie na Rondzie Solidarności.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Aktualny temat.
1: Bardzo aktualny mamy temat. Gdybyście tak jak Donald Trump mogli zmieniać dowolne nazwy krajów, miast, gór, jezior i rzek, to co byście zmienili? O to właśnie pytamy od rana.
2: Na adres poranek@złoteprzeboje.pl Magda napisała: morze martwe mogłoby być morze na L4.
3: Ładne.
2: A przylądek dobrej nadziei mógłby być przylądkiem ostrożnego optymizmu.
3: Podoba mi się.
1: Piękne, piękne, tak. A teraz głosy telefoniczne 22 44 30.
4: Zmieniłbym nazwę Stany Zjednoczone Ameryki na Stany Świadomości Trumpa.
5: Proponuję zmienić nazwę tej miejscowości, w której Trump ma swoje siedlisko, na trampolina.
6: To ja bym zamienił Piaseczno na Piasek Chusets, a Łomianki na Wyoming.
7: Ja uważam, że trzeba zmienić nazwę Chicago na New Poland.
8: Oczywiście zmieniłabym nazwę Zakopane na Emiraty Zakopiańskie.
3: Emiraty Zakopiańskie, podoba nam się. Gdybyście mieli moc Trumpa, żeby pomajstrować przy globusie, to co byście zmienili? 22 44 30 e-mailowo poranek@złoteprzeboje.pl za najbardziej pomysłowe głosy. Komuś z was obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Close to You, Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5.8, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości, bo mamy najnowsze wieści po katastrofie kolejowej na Mazowszu.
1: Maszyniści po tym wypadku szykują się do protestu. Związkowcy mogą zacząć protest już jutro. Więcej szczegółów za chwilę w wiadomościach o 8.00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Reklama.
16: 10 września w kalendarzu i to jest czwartek, na zegarach 8, a w radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Iwona Barańska.
17: Alarm przy granicy z Polską. Ukraina ostrzega przed rosyjskimi dronami. Po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych maszyniści szykują protest. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Władze Ukrainy ogłosiły dziś rano żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem alert wydało też Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia otrzymała część mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po wczorajszym wypadku pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, maszyniści szykują protest. Szczegóły dotyczące jego formy podamy po 9:00, mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek.
18: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
17: Jeśli pracownicy kolei zdecydują się na zorganizowanie protestu, pasażerowie powinni jutro spodziewać się sporych opóźnień pociągów. W wyniku wczorajszej katastrofy zginęła jedna osoba, to pasażerka pociągu. Cztery są w stanie ciężkim. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To o 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
19: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
17: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Elektronicznie, za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank.
20: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
17: Mówi Małgorzata Korba z ZUS-u. Wnioski można składać do końca listopada. Polscy siatkarze rozpoczynają dziś walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia. Polacy są zdecydowanymi faworytami. Początek meczu o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: Zdecydowanie więcej czasu przyda Wam się, żeby przebrnąć przez niektóre ulice w Łodzi. Przede wszystkim utknąć można w okolicach Żeromskiego, Więckowskiego i Gdańskiej. Więcej czasu potrzebujecie na pewno, żeby przejechać przez Wojska Polskiego, zwłaszcza w okolicach Franciszkańskiej, która, przypominam, jest zamknięta do północnej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Łodzi.
21: Pochmurna aura cały czas utrzymuje się w Łodzi i tak dzisiaj będzie przez większość dnia. Miało pojawić się trochę słońca bliżej południa, ale w prognozie pogody widać już tylko chmury. Na termometrach mamy około 13-14 stopni i dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 18, więc będzie zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach. Wiatr utrzyma się umiarkowany, choć będzie trochę silniejszy niż wczoraj.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
16: Dzień dobry! Po 8:00 zaprosimy na szpitalne śniadanie i teraz szok, gdyż nie nabierzemy od tego jadłowstrętu.
23: Po 8:00 zajmiemy się też naszą masą mięśniową i będziemy ją rzeźbić bez końca, zawsze i na zawsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Ace of Base. 4 po 8:00.

0: śniadanie do łóżka. Ktoś zamawiał śniadanie do łóżka. Proszę państwa, niemałe poruszenie w sieci wywołało zdjęcie śniadania serwowanego mamom. I teraz uwaga, w szpitalu w Wysokiem Mazowieckim. Posłuchajcie tylko.
1: Śniadanie regeneracyjne dla świeżo upieczonych mam, no naprawdę robi wrażenie. A internet zastanawia się, czy to nie AI, albo może fotomontaż.
2: No rzeczywiście, bo są warzywa, są owoce, są kruasanty, coś na wytrawnie, coś na słodko, na leśniczki. Oj, oj, oj. Przypominamy, jak rodzić to w Wysokiem Mazowieckim, śniadanie tak. Na wysokim poziomie. Nazwa zobowiązuje. A teraz u nas Złoty Przebój na Wysokim Poziomie. Fleetwood Mac, Seven Wonders w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: A mielibyście ochotę dać się zrickrollować najbliżej piątku, tym większa ochota na coś takiego, prawda? Zamiast zajmować się poważnymi rzeczami, robotą, to człowiekowi w głowie tylko imprezy przy takich właśnie dźwiękach. Never Gonna Give You Up, jeden z najbardziej imprezowych hymnów lat 80. za nami. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 18 po 8.
1: A za chwilę z Bałtyk do Szwecji, na Szweda, ruszymy, znaczy Szwed ruszy z głośnika i zagra zespół Army of Lovers Crucified w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Reklama.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Gdybyście tak jak Donald Trump mogli bezkarnie majstrować przy globusie i zmieniać nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek, to co byście zmienili? Przez cały poranek zgłaszaliście mnóstwo zabawnych pomysłów. Podsumujmy.
2: To nie od wczoraj już wiadomo, że zachodniopomorskim jest miejscowość, która nazywa się Trzcińsko-Zdrój, ale mieszkańcy od dawna już nazywają to miejscowość San Francisco.
3: Proponuję zmienić nazwę tej miejscowości, w której Trump ma swoje siedlisko, na Trampolina.
2: Czy miejscowość w Lubuskim, w którym jest posąg Jezusa, to nie Rio de Janeiro?
4: Oczywiście zmieniłabym nazwę Zakopane na Emiraty Zakopiańskie.
5: Emiraty Zakopiańskie. Piękne. Słuchajcie, pomarańczową kawę to nie pomyłka. Pomarańczową kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni pomysł. Bardzo dziękujemy za mnóstwo waszych pomysłowych propozycji. A jutro?
1: Tak, jutro pewnie sami słyszeliście jak nieraz, jak eksperci mówią, słuchaj swojego organizmu. I my się właśnie zastanowimy jutro, co mówią te nasze organizmy.
5: Ojojojojoj.

0: Gitarzystka, między innymi gitarzystka z Żywiecczyzny, Monika Brodka, wystąpiła w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i od razu czuć, że robi się jakoś tak lekko, prawda? Czwarty dzień nam się nie chciało, ale idziemy w kierunku piątku i tego się trzymamy. Za 22 minuty będzie godzina 9, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Duże marki, gigantów za chwilę mamy dla was. Zespół Lady Punk, zespół Depeche Mode, a wcześniej sprawdzimy, czy i gdzie się korkuje i czy bez problemów dojedziecie do pracy na 9.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
20: Idealny na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
17: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Dobrze jest być cierpliwym kierowcą na drogach w Łodzi, bo tu i tam można postać przede wszystkim przy Inflanckiej i Łagiewnickiej, ale podobnie wygląda Limanowskiego przy Zachodniej. Ciężko jedzie się też Wojska Polskiego, zwłaszcza przy Franciszkańskiej, która przypominam jest zamknięta do północnej.
21: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: koniec, koniec. Dosyć tego dobrego, kochani. Co? Wakacje się skończyły. Koniec, mówię. Wakacje się skończyły, popuszczanie pasa się skończyło. All inclusive, golfy w Mielnie i inne przyjemności. I co? I Polacy wracają na siłownię.
1: No, ale niestety prawda na temat budowania masy mięśniowej jest taka, że jak już zbudujesz mięśnie, to musisz je ćwiczyć do końca życia, bo inaczej sflaczeją.
2: To te mięśnie są wredne. Tłuszcz nigdy by nam tego nie zrobił. To zagrajmy coś do porannej gimnastyki. Co wy na to? I raz, i dwa, i raz, i dwa. Taylor Dane w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. I raz, i dwa. Za 8:09.

0: Taylor Dane śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my sobie jeszcze tą przedostatnią piosenkę nucimy. Tacy sami, a ściana między nami.
1: Pani Lady Punk no. Czekają na film Mniej Obcy. Jego bohaterem jest Jan Borysewicz. Już pojawiły się pierwsze zajawki filmu. Wiadomo też, kiedy premiera.
2: No.
1: Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
9: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: W Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Mamy dzisiaj 10 września, to jest czwartek, jest punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Utrudnienia po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych potrwają jeszcze kilka dni. Trump obiecuje Amerykanom $5000. Warunek? Wygrana Republikanów. Już wkrótce premiera filmu Mniej Obcy o młodości Jana Borysewicza i narodzinach Lady Punk. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Naprawianie torów i trakcji potrwa jednak jeszcze kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. Mieszkańcy mówią, że to nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu.
5: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
6: Przejazd bez rogatek. Jest, co prawda są światła.
7: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
4: W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim. Rząd zapowiada pilne zaostrzenie przepisów. Za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle kierowca ma z miejsca tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
8: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
9: No to tu tanio przy tym.
8: No nie jest tanio, ale
9: znośnie.
8: Ale znośnie.
10: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
9: Co pan wtedy zrobi?
10: Będę płakał. Ale tankował.
4: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Donald Trump obiecuje Amerykanom po $5000. Prezydent USA zapowiedział wypłatę takiej kwoty każdemu dorosłemu obywatelowi, jeśli Republikanie utrzymają większość w Kongresie po listopadowych wyborach. Trump nazwał to dywidendą Trumpa. Jan Borysewicz, bohaterem filmu Netflixa, jest już pierwszy zwiastun filmu Mniej Obcy.
11: Jak się nudzę albo jestem wkurzony, liczę do 5 i przy 5 zawsze coś się dzieje.
12: Raz, dwa, trzy, cztery,
4: to nie jest dokument ani pełna biografia. Fabuła filmu skupia się na młodości gitarzysty i narodzinach zespołu Lady Punk. Premiera filmu 7 października.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jelena Rybakina zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Stanie się tak, bo Kazaszka awansowała do półfinału US Open. Pokonała Chinkę Qin Wenzheng 3-6, 6-1, 6-4. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła 2 piłki meczowe i ostatecznie pokonała Mirę Andrzejewą. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15:00.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
4: Ochłodziło się. Dzisiaj na termometrach od 18 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 19 w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, do 21 w Krakowie. Na wschodzie jeszcze może być pochmurno i deszczowo, ale w drugiej części dnia rozpogodzi się.
13: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
15: No, to już czwarty raz w tym tygodniu. Jak nic nam się nie chce, to znaczy, że to już ostatni raz w tym tygodniu?
3: Ostatni raz, tak, bo za nami ostatnia bolesna pobudka w drodze do piątku. No i ostatnie poranne ojojanie.
16: Ojojojo!
3: No już, już, no dobrze, wystarczy, teraz będzie lepiej, tylko lepiej, jeszcze lepiej. Michael Jackson, Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy teraz Bidet, 4 minuty po 9 w czwartek.

0: Urszula na nowy 2027 rok. Urszula planuje szafirową trasę koncertową z okazji 45 lat na scenie, ale żeby nie było, Urszula im starsza, tym ostrzejsza. Ostatnio słucha nawet heavy metaliku. Sama nam się przyznała osobiście, tak się
1: no
0: mówi,
1: tak?
0: Nie? Heavy
1: no
0: metaliku?
1: Tak, no tak. Heavy metaliku, tak, chyba tak, heavy metaliku, tak. Ja, na tyli. 12 minut po godzinie 9. Czy wyjdziesz za mnie? To nie było do kolegi prowadzącego, to było podobno pierwsze zdanie, które wypowiedział Dave Stewart do Annie Lennox, proszę państwa. Odpowiedziała, że nie i tak zostali najsłynniejszym duetem na świecie, tak to było. No to Love is the Stranger zagrają w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Posłuchajcie, zróbcie głośniej, bądźcie blisko.

0: złote przeboje. Reklama.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
3: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę

0: aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Podczas tegorocznych odwiedzin w Polsce Robbie Williams na koncercie przyznał, że w latach 90. miał bliskie kontakty trzeciego stopnia z polskim fanem, który niestety od tamtego czasu się zestarzał i urosła mu broda, ale miłe wspomnienia pozostały. Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 9.31 na zegarach.
1: No a przed nami grupa Fun Factory, czyli fabryka wszystkiego najlepszego, gdyż to już czwartek i no prawie weekend, już pachnie pięknie i imprezowo pachnie przede wszystkim, ale tu musimy dodać, że ponieważ to jest zespół niemiecki, to gwoli ścisłości muzycy powinni się nazywać Spielfabrik. No ale jak zwał, tak zwał, po prostu brzmi świetnie. Gramy!

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
0: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.

0: do soboty. Mleko zapasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: To była grupa Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy, no właściwie to już nie poranek, czujemy się oczywiście po tym kawałku młodsi i w związku z tym chcemy powiedzieć, że trzy boysy oraz jedna girlsa się teraz będą żegnać z wami.
1: Everybody z poranka, Iwona Barańska, Everybody. Piotr Jaworski, dzięki. Piotr Jakin, Tomek, dziękujemy, a przy mikrofonie witamy teraz Gosię Kościelniak.
2: Jedna girl, ale za to ze mną Kylie Minogue i Jason Donovan na moje przywitanie z wami. Jakże słodko.

0: Specjalnie dla Ciebie, specjalnie dla Was, Kylie i Jason w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 10. O 10 najważniejszej wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Prognoza pogody, a potem już wejdziemy sobie absolutnie pewnym krokiem w przedpołudnie czwartkowe.
1: Autopromocja. Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
4: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Łodzi.
12: Natalia Dobrowolska. Awantura w autobusie z Piotrkowa Trybunalskiego skończy się w sądzie. Grupa nieletnich obywateli Ukrainy zachowywała się głośno w miejskim autobusie. Uwagę zwrócił im 19-latek. Mężczyzna razem ze swoją partnerką wysiedli z autobusu. Po chwili zauważyli, że grupa nastolatków idzie w ich kierunku, mówi młodsza aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
13: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
12: Młody mężczyzna zadzwonił po ojca. Gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę, również on został ranny. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. A Łódź przygotowuje kartę praw osób doświadczających bezdomności, która ma ułatwić osobom w kryzysie znalezienie potrzebnej pomocy. W przyszłym tygodniu o jej przyjęciu zdecyduje Rada Miejska. Natomiast obrazy łódzkiej artystki Darii Solar trafią na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex, gromadzącego dorobek artystyczny twórców z całego świata. Prace zostaną zapisane w formie cyfrowej i wysłane na Srebrny Glob. W Fabryce Aktywności Miejskiej będzie można oglądać wystawę Anatomia Krzemu, na której znajdą się między innymi właśnie obrazy przeznaczone do księżycowej galerii.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
12: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi i tak będzie przez większość dnia. Co prawda koło 16-17 gdzieś tam ma pojawić się jakiś przebłysk słońca, no ale nie będzie go bardzo dużo. Tyle dobrego, że nie powinno dzisiaj padać, no a na termometrach mamy około 15 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 18, więc będzie zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Dzień dobry, witamy. Czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że już rozpoczęliście dobrze i rozkręciliście swój dzień z Radiem Złote Przeboje, a teraz Fancy.
15: Radio Złote Przeboje
14: i Płomienie Miłości. To są oczywiście Płomienie Miłości do naszej pracy. Wszyscy kochamy swoją pracę i w większości Nie wszyscy, ja wiem. Was też ściskamy, ale w większości jesteśmy teraz w pracy i łączy nas ta sama muzyka. Największy przeboj lat 80. i 90. Gosia Gościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zająć.
1: Od co? Dzisiaj w wielu miejscach rano było deszczowo i od razu korki w miastach, że hej, się zrobiły. Ciekawa jestem waszej drogi do pracy. To jest temat dopiero. Wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje i jaki był wasz rekord w jej pokonaniu. No bo wszyscy pamiętamy to klasyczne złoto.
2: Na ochocie w elektryczny do stadionu. A prędkość mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07.
1: No właśnie, no bo wasza droga do pracy to jest ważny temat. Ile czasu wam zajmuje? Jaki był wasz rekord w jej pokonaniu? 2, 2, 4, 4, 3, 0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje po 12, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to u was wygląda.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Wielki przebój, który przed nami powstał w 1985 roku, czyli 5 lat przed tym, jak trafił w ręce Sinead O'Connor, a autorem piosenki był Prince. Piosenkę napisał na potrzeby nowo powstałego projektu The Family i ten zespół miał być taką alternatywą dla jego solowej muzyki, no ale niestety napięcia w grupie doprowadziły do rozpadu tej grupy zaledwie po jednym koncercie i całość w ogóle okazała się sporym niewypałem. Mało kto gdzieś pamięta już o takim pomyśle Prince'a i takim zespole. Natomiast pierwsza wersja coveru nagrana przez Sinead O'Connor trafiła do wytwórni Chrisa Hilla, który, taka krąży plotka, podczas odsłuchu miał wzruszyć się do łez. No i wszyscy szybko zrozumieli, że interpretacja Sinead O'Connor jest absolutnie wyjątkowa. Sinead nadała kompozycji nowego wymiaru, wszyscy to wiemy. Zaproponowała prostą aranżację, no i śpiewa tak, że do tej pory ci, którzy widzą ten utwór po raz pierwszy albo po raz tysięczny, mają dreszcze. A ja pamiętam, miałam wtedy lat kilkanaście. Chciałam być jak Sinead, chciałam mieć takie oczy, a przede wszystkim chciałam mieć taki płaszcz. Ale wtedy nigdzie nie można było takiego w Polsce znaleźć. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
21: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol, Łódź, ulica Szparagowa 4.
22: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
22: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Jak?
22: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
25: Po Desnoranie znika chrapanie.
24: Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Najnowsze badanie pokazuje, że co piąty Polak w drodze do pracy i z pracy musi przejechać ponad 50 kilometrów. Prawie połowa z nas wciąż jeździ samochodem, chociaż wiąże się to oczywiście często ze staniem w korkach i problemami z parkowaniem. 30% ankietowanych decyduje się na komunikację miejską, a pieszo albo rowerem do pracy dostaje się około 10% badanych. Pozostali łączą różne środki transportu i 40% badanych codziennie w drodze do i z pracy spędza średnio godzinę, ale są i tacy.
2: Moja droga do pracy wygląda następująco. Wstaję, ubieram się, ogarniam, zajmuje mi to 35 sekund i jestem w pracy.
1: Wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje i jaki był wasz rekord w jej pokonaniu? 2-2, 4-4 i 3-0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. To będzie po godzinie 12.

To była historia Sida i Nancy z 97 roku z przeboju Roberta Gawlińskiego. Oczywiście za 5 minut będzie 11. Mamy dla Was już najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.

0: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Wiadomości z Łodzi.
12: Natalia Dobrowolska. Policja szuka sprawcy, który terroryzuje mieszkańców osiedla Zarzew. Ktoś od dłuższego czasu wybija szyby w samochodach zaparkowanych przed blokami przy piwnika Ponurego. Policja potwierdza, że dostaje zgłoszenia w tej sprawie. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
13: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych osób. Policjanci z 6. Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą postępowanie w tej sprawie. Przeprowadzamy oględziny pojazdów, przesłuchujemy świadków, zbieramy materiał dowodowy.
12: Na razie sprawca pozostaje nieuchwytny. Mundurowi apelują jednak o kontakt do osób, które mogą mieć nagrania na przykład z samochodowych rejestratorów. A od 15 września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i będzie mogła nakładać mandaty za kolejne wykroczenia. Dotyczy to m.in. niebezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia, czy załamanie niektórych przepisów dotyczących ochrony powietrza. Natomiast policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ćwiczyli na terenie dworca Ućkaliska sytuacje związane z zagrożeniami w pociągach. A więcej o tym powiem jeszcze za godzinę.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Pogoda w Łodzi.
12: Powolutku temperatura w Łodzi jeszcze nam rośnie, no ale bardzo daleko ona dzisiaj nie zajdzie. Mamy teraz około 16 stopni, a możemy spodziewać się prawie 18. Odczuwalna będzie nieco niższa, ona zatrzyma się w granicach 13-14 stopni. Ochłodzenie trwa od wczoraj i wygląda na to, że więcej takich ciepłych dni raczej nie będzie. Wiatr za to utrzyma się umiarkowany i nie powinno dzisiaj padać.
11: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
14: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Dzień dobry, witamy kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Pamiętajcie, jeśli jesteście w pracy, robota nie zając, muzyki jednym uchem albo nawet wszystkimi uszami można słuchać cały czas, a teraz kombi, sen się spełni. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Kochamy lata 80. i wtedy za sprawą nowych nurtów w muzyce, takich jak New Romantic, New Wave i w końcu tak zwany Sophisty Pop, czyli taki wyszukany pop. Artyści mieszali ze sobą najróżniejsze style i Sophisty Pop był niespotykaną wcześniej mieszanką jazzu, soulu i R&B o takim lżejszym zacięciu i takich wpadających w ucho melodiach. Idealnymi przykładami tego gatunku byli na przykład Simply Red, Johnny Hates Jazz, Sting. No i chyba nikt nie miał wątpliwości, że najlepiej ten koktajl smooth jazzu z popem i domieszką soulu serwowała właśnie Sade, której niepowtarzalny wokal, ja mówię, że taki zamszowy, pozwolił z lekkością podbić nie tylko uszy i serca słuchaczy, ale i krytyków. No i dziś, w czwartkowe przedpołudnie, również podbije nasze uszy i serca w Radiu Złote Przyboje.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
0: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: W Katowicach dochodzi

0: Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.

0: Robota nie zając.
1: No więc właśnie, dzisiaj rozmawiamy sobie spokojnie pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu. Złote przeboje o drodze do pracy, bo niektórzy, wiadomo, pokonują ją nawet w 15 sekund, jak już jeden ze słuchaczy dzisiaj się podzielił tą radosną wiadomością, a inni troszkę się muszą natrudzić. Dzwonicie do Radia Złote Przeboje i posłuchajmy, jakaż klasyczna i piękna droga do pracy.
2: Chciałam opowiedzieć historię mojego dojazdu do pracy i to będzie naprawdę retro. Były lata 60. Wychodziłam z domu za 10:05, szłam na autobus, który był zapchany, dojeżdżałam do Placu Czerwonego. Tam przechodziłam na plac 1 Maja, wsiadałam w tramwaj 3, jechałam do rynku, tam wsiadałam w tramwaj 5, oczywiście komunikacja nieogrzewana. Jechało się na 6 do pracy, to była brać robotnicza, jechała na 6 do pracy, często nawet na schodkach, bo drzwi w tramwaju bardzo często ze względu na dużo ludzi były niezamykane i dojeżdżało się na 6 do pracy i było dobrze.
1: I było dobrze, bardzo to ładne i wzruszające, klasyczne, bardzo dziękuję. Wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje? Jeśli chcecie powiedzieć, jaki był wasz rekord w jej pokonaniu, to też przyjmiemy taką wiadomość. 2244430, można też napisać. robota@złoteprzeboje.pl. Jest 11:30, do 12:00 sobie gawędzimy. Za najciekawszą opowieść oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. Przepiękny, fioletowy, po godzinie 12:00.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi. Organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol, Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: Jeden dzień, więcej możliwości, nawet 15 000 zł na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 000 zł na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Czy skorpiony mają wpływ na dzietność? Otóż tak. O ile trudno jest znaleźć w cywilizowanym świecie kogoś, kto nie znałby ballady Still Loving You Skorpionsów, to jedna z tych ponadczasowych miłosnych piosenek, to już wielu może zaskoczyć informacja o wpływie tego przeboju i zespołu Skorpiony na demografię, bo utwór był tak popularny we Francji, że według oficjalnych danych rządowych wyż demograficzny w tym kraju miał miejsce dokładnie 9 miesięcy po tym, jak Still Loving You osiągnął szczyt popularności. Przypadek? Nie sądzę. Muzycy Skorpions dowiedzieli się o tym, kiedy poszli do francuskiej telewizji, żeby wziąć udział w talk show.

cudowne. Żyj kolorowo i absolutnie się na to zgadzamy. Mam nadzieję. Tak Ewa Bem pięknie śpiewała w roku 1980. Za 5 minut będzie południe czwartkowej najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepsze. Lepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No.
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra. A ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Reklama.
19: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
20: Wiadomości z Łodzi.
21: Natalia Dobrowolska. Łódź przygotowuje kartę praw osób doświadczających bezdomności. Mają na niej znaleźć się informacje m.in. o miejscach, gdzie można znaleźć schronienie, zjeść, umyć się, uzyskać pomoc medyczną czy skontaktować się z pracownikiem socjalnym. A funkcjonariusze policji i Straży Ochrony Kolei ćwiczyli wczoraj wspólnie na bocznicy dworca Łódź Kaliska. Mundurowi przygotowali kilka scenariuszy, m.in. obezwładnienie agresywnego napastnika w pociągu, pościg psa za przestępcą czy ewakuację pasażerów.
22: Szkolenia te pozwalają sprawdzić
0: jak funkcjonariusze radzą sobie w trudnych sytuacjach.
18: Będą funkcjonariusze przeszukiwać z psami służbowymi pomieszczenia infrastruktury kolejowej, jak również pociągu pod kątem ujawnienia materiałów wybuchowych.
21: Kolej jako infrastruktura krytyczna jest szczególnie narażona na różnego rodzaju incydenty, prowokacje czy próby sabotażu. Kończymy kulturalnie. Sześć premier zaplanował na nowy sezon Teatr Jaracza. Spektakle będą nawiązywać do hasła opowieści na czas chaosu i poruszą między innymi tematy rodziny, władzy, relacji, neuroróżnorodności oraz społecznych norm.
20: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
21: Cały czas chmury dominują na niebie w Łodzi i tak dzisiaj będzie przez większość dnia. Co prawda koło 16-17 widać w prognozie jakieś przebłyski słońca, no ale nie będzie go z nami dzisiaj za dużo. Synoptycy nie prognozują do końca dnia żadnych opadów. Wiatr ma być umiarkowany, chociaż silniejszy niż wczoraj. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 18 stopni, więc przyszło ochłodzenie. W jutrzejszej prognozie pogody wygląda to bardzo podobnie.
20: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
21: No dzień dobry, to już czwartkowe popołudnie. Takie młodziusieńkie możemy z nim zrobić, co tylko chcemy, a na pewno wypełnić je największymi przebojami lat 80. i 90. Billy Joel i Uptown Girl, uniesienia z roku 83 właśnie przed nami. Muzyczne, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Radio Złote Przeboje, 8 minut po godzinie 12. No to teraz posłuchajcie rozmowy o duecie wszechczasów, który nigdy nie doszedł do skutku. Takie rozmowy rozpoczęły się na początku 91 roku. Madonna, która za chwilkę zaśpiewa w Radio Złote Przeboje, i Michael Jackson spędzali ze sobą sporo czasu i pojawili się nawet razem na gali rozdania Oscarów właśnie w 91 roku. Zacieśnienie przyjaźni też skłoniło ich do rozpoczęcia pracy nad wspólnym utworem. Michael Jackson wymyślił tytuł In the Closet, czyli w szafie. To oczywiście spodobało się Madonnie, lubiła kontrowersje, ale niestety dla niej okazało się, że Michael chce prowokować tylko tytułem. Prace nad utworem utknęły w martwym punkcie. Na sytuację dodatkowo zaognił fakt, że Madonna próbowała namówić Michaela Jacksona na zmianę wizerunku. Otóż ścięcie włosów i zrezygnowanie z charakterystycznych białych skarpetek. What? No i wypróbowanie nowych stylów w tańcu. Król popu postanowił ostatecznie sam napisać tekst i melodię, a w klipie zamiast Madony pojawiła się Naomi Campbell.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie...

0: Jejku, spędzi mnie cała głowa.
1: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
1: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o drodze do pracy. Różne wspomnienia się uaktywniły.
2: To były lata 70. Komunikacja funkcjonowała jak funkcjonowała. Tramwaj przyjechał oczywiście opóźniony. I taki dziadek wpada do tego motorniczego i na cały tramwaj do niego. Gdzie byłeś? Ile muszę na ciebie czekać? Gdzie tak długo byłeś? Cały tramwaj leżał do śmiechu. Motorniczy oczywiście nic nie powiedział. I żeśmy tak sobie jeździli do szkoły, a ludzie do pracy.
1: No, dziękuję za tę historię. Wyobrażam ją sobie. To musiało być wspaniałe. A kubek Radia Złote Przeboje dzisiaj dla słuchaczki, która opowiadała przed 12 na antenie o swojej klasycznej drodze do pracy wśród ludu pracującego miast i przesiadkach tramwajowych i placach 1 Maja i Placu Czerwonym. Pozdrawiam, ściskam i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

Zła akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodø/Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Reklama.

0: To był taki moment, że zespół Queen przestraszył się solówki gitarowej Gary'ego Moore'a. No, był. W 1974 roku Gary Moore dołączył do zespołu Thin Lizzy. No i potem w czasie najbliższych kilku miesięcy nagrał z nimi jedną piosenkę, pojechał w trasę i zmęczony imprezowym stylem życia i kłótniami odszedł z grupy. Ale kiedy jeszcze w niej był, zespół Thin Lizzy grał jako support przed zespołem Queen. I anegdota głosi, że Gary Moore grał tak spektakularnie, że menadżer Queen zmuszał zespół do skrócenia występu supportu, ale to nie wszystko.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
0: W przerwie między zespołem Thin Lizzy i solówką Gary'ego Moore'a, a występem Queen, puszczano muzykę klasyczną po to, żeby publiczność tak jakby zapomniała o potędze solówek Gary'ego Moore'a.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz istotnego w Radiu Złote Przeboje. Razem posłuchamy o 13.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. AgroShow. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama. Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Jest orzeczenie unijnego Trybunału w sprawie frankowiczów. Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Nowe szczepionki przeciwko grypie już dostępne. Dorota Wartecka, dzień dobry. Prawo Unii Europejskiej co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie polskich frankowiczów. Teoria saldo, o której mowa, polega na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy z tym, ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza różnicę. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysłuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka pociągu. 4 osoby są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest tu zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u.
15: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
14: Inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, uważa Rafał Bochenek z PiS-u.
16: Ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
14: Propozycja zaostrzenia przepisów ma się pojawić w ciągu najbliższych dni. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zaczął się proces 3 mężczyzn oskarżonych o udział w produkcji syntetycznych narkotyków. Według szacunków służb, które zlikwidowały w podlaskim laboratorium, wartość zabezpieczonego tam klofedronu sięgała kilkudziesięciu milionów złotych. Cała trójka oskarżonych jest aresztowana, grozi im do 20 lat więzienia. W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nadchodzący sezon, które zgodnie z wykazem resortu zdrowia są objęte 50% refundacją na receptę. Na początku tygodnia resort zdrowia informował, że zapewni dostęp do bezpłatnych zalecanych szczepień przeciw COVID-19. Średnia globalna temperatura w sierpniu wyniosła 16,96 stopnia, przekraczające rekordy z lipca 2023 roku i osiągając najwyższy poziom w historii pomiarów, czyli od 1940 roku, przekazał Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: 10 od 17 stopni w Koszalinie, 19 w centrum, do 20, maksymalnie 22 w Rzeszowie i wszędzie raczej pochmurno, możliwe przejaśnienia i wszędzie może też popadać. Czwartkowe popołudnie, dopiero 2:02, więc jeszcze sporo czasu. No, chyba że komuś się śpieszy, jeśli chodzi o wyjście z pracy. Radio Złote Przeboje. No to dopiero 2:13, ale wszystko pięknie nam przeminie z muzyką. W Radio Złote Przeboje, Gosia Kościelniak, zapraszam.

13.9 Radio Złote Przeboje aż sześciokrotnie został wybrany najlepszym polskim utworem wszechczasów, utwór, który przed nami. Z teledyskiem do piosenki oczywiście miała problem ówczesna cenzura. To był rok 93, na Mysiej 3. Słynny adres, gdzie cenzorzy siedzieli, wypytywali, grozili, kiedy spojrzeli na teledysk, który został potem pocięty na kawałki. W Paryżu został sklejony i zawieziony do Cannes. Wszyscy tam oniemieli, bo nikt wtedy nie kręcił takich teledysków. To był pierwszy teledysk zza żelaznej kurtyny pokazany w nowo otwartej stacji MTV. No i potem w Polsce także nie było już wyjścia i trzeba było pokazać go w telewizji. W telewizji polskiej. Obywatel GC, nie pytaj o Polskę.

0: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej

0: nowych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

ciebie to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach.

podobno chciał uprościć tekst, który pisał na wszystkich możliwych płaszczyznach, akurat jeśli chodzi o ten wielki przebój, który w jego mniemaniu miał dopiero stać się wielkim przebojem, czyniąc tekst zrozumiałym dla dzieci, starców i ludzi nieznających angielskiego. Czy to się udało? Chyba tak, bo gdyby zrobiono ankietę na najbardziej rozpoznawalny wątek muzyczny wszechczasów, to ta piosenka znalazłaby się na pewno na bardzo wysokim miejscu. John Lennon, Imagine. Wyobraźmy sobie to wszystko, o czym teraz zaśpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Ludzie, jak ja mam szczęście. I Tani Tati Karam w Radiu Złotowy. Małgorzata tak silnie.
1: I
0: Ngrid. Czyli dziewczyna, która ma co w imieniu? Spójnik?
1: Tak, ale zobacz, jaki to był piękny tytuł piosenki. Dziewczyna ze spójnikiem w imieniu.
0: Albo na przykład powieść taka, gdzieś iberyjska. Czy mi się wydaje, czy my się już zbliżamy do końca tygodnia i do końca jakichś naszych logicznych
1: pomysłów? Tak, ale poczekajcie, dopiero jutro będzie.
0: Mamma mia, co tu się jutro będzie działo? A propos, proszę bardzo, mamma mia.

0: Ja sobie myślę, że skoro mamy czwartek, to nie ma co za szybko, za gwałtownie, dlatego Chris Rea i Josephine w Radiu Złote Przeboje, w którym o 14 będą wiadomości, a w nich będzie Dorota Wardecka.
1: W wiadomościach trochę o piątku. Na jutro dwa protesty są zapowiadane. Jeden w całej Polsce na torach, drugi w Warszawie. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm. Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
5: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
6: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
7: Reklama. Mamy czwartek, jest 10 września. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
8: Maszyniści zapowiadają protest po wczorajszym tragicznym wypadku na torach. Protestować będą też związkowcy z kopalni Solino. Przyjadą do Warszawy. Amerykanie szukają miejsca na stałe bazy wojskowe w Polsce. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w odpowiedzi na akcję maszynistów, którzy jutro od północy do północy będą protestować i w ramach tego zwalniać przed każdym przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę. To po wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem. W wypadku zginęła jedna osoba, kilka zostało poważnie rannych. Więcej o tym Tomasz Węcka.
9: Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek przekonuje, że po kolejnym wypadku on i jego koledzy nie mogą dłużej czekać. Muszą zrobić coś, by zwrócić uwagę resortu infrastruktury.
10: Jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę.
9: Co wystarczy, by w wielu miejscach sparaliżować ruch kolejowy. PKP Intercity liczy na to, że zasięg akcji będzie mniejszy od zapowiadanego. Związek Maszynistów przekonuje, że efekty domina sprawi, że kilka zwalniających pociągów na danej trasie wywoła opóźnienia pozostałych.
8: Ale to nie jedyny zapowiadany na jutro protest. Związkowcy z kopalni Solino w Wino-Wrocławiu będą jutro pikietować w Warszawie, mówi Jerzy Gawęda, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności.
11: Domagać się będziemy przedstawienia odpowiedniego programu gospodarczego dla Solino oraz dla całego kompleksu energetycznego.
8: Protest odbędzie się przed siedzibą Orlenu, bo kopalnia należy do tej grupy. Wielkopolska albo Dolny Śląsk. Amerykanie robią objazd po Polsce i szukają miejsc na stałe bazy wojskowe. Wiadomo, że w Polsce na stałe przebywać miałoby około 5 tysięcy żołnierzy z USA, a 10 tysięcy rotacyjnie. To jasny sygnał dla naszych wrogów, mówi generał Roman Polko.
12: Amerykanie chyba wysłali bardzo mocny sygnał Rosji, że jakiekolwiek próby eskalacji tych działań hybrydowych przeciwko Polsce, przeciwko sojuszowi NATO, może się dla nich bardzo źle skończyć.
8: Budowa amerykańskich baz miałaby się zakończyć za 4 lata, a jej koszty pokryje Polska.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem i Lewandowski z Eisenbergiem jedzący gofry w Sopocie. Takie obrazki promują Trójmiasto w nowym spocie polskiej organizacji turystycznej. Co na to mieszkańcy Trójmiasta?
14: Wartość wizualna super. Podobało mi się.
15: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
8: W pierwszym spocie aktor grający Fryderyka Chopina prezentował w Warszawie. Wkrótce ukaże się trzeci spot promujący Kraków.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21, na Podkarpaciu miejscami, zwłaszcza na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim, prognozowane są przelotne opady deszczu. Jeśli akurat jesteście w Peru, a przecież nie można tego wykluczyć, to wieczorem Ricky Martin gra tam koncert. Ale jeśli akurat w Peru nie jesteście, nie ma sprawy, ja wam go zagram. Jerzy Telesiński. Fajnie, że słuchacie Radia Złote Przeboje.

Inspirowali się muzyką Bee Gees, sami inspirowali do tworzenia m.in. zespół R.E.M. Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Uwaga, fani Tears for Fears. Po 35 latach od premiery legendarna płyta The Seeds of Love doczeka się nowej odsłony, pojawią się nagrania, które po raz pierwszy w historii trafią na płytę winylową.

0: lepszych czasów dla muzyki.
1: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: HiGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

26 lat temu to był fenomen, że Beautiful Day grupy U2 można było sobie pobrać z sieci jeszcze przed oficjalną premierą. Oczywiście jak ktoś miał odpowiednio szybkie łącze i mu w trakcie nie zerwało. A dzisiaj? A dzisiaj polecam aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony. Działa na przykład z Androidem Auto i zawsze macie to, co najlepsze w muzyce w najwyższej cyfrowej jakości. No i nie zrywa.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Na 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuszy za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

Kylie Minogue sprzedała przeszło 27 milionów butelek wina swojej marki na całym świecie od momentu powstania marki w 2020 roku. Oczywiście w ofercie jest też wino bezalkoholowe i tylko dlatego o tym wspominam. Wasze zdrowie!

0: Maria Montell and So the Story Goes. 96 rok w radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę wrócimy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw wiadomości o 15.
1: Jest orzeczenie unijnego trybunału, na które czekali frankowicze. Chodzi o tak zwaną teorię Salda. Co wynika z tego orzeczenia? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: Autopromocja.
3: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGS Łódzka 28.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
22: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
23: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
22: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe, targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
23: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
24: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
25: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
24: Znaczy, Frosta kupiłeś?
25: Prościej się nie da.
26: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
2: Reklama.
27: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 10 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
1: Kolejny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Służby wciąż pracują na torach po wczorajszym wypadku. Jest wyrok unijnego trybunału, na który czekali frankowicze. Na początek alert RCB. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej w województwach lubelskim i podkarpackim w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z alertami do mieszkańców tych regionów z informacją, że sytuacja jest monitorowana, a to już dziś drugi raz rano. Polskie myśliwce również poderwały się w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Specjalny dźwig pracuje na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu. Służby zebrały już z torów lokomotywę. Teraz przenoszone są wykolejone wagony. W wypadku jedna osoba zginęła, trzy są ciężko ranne, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
3: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
1: Przewrócone wagony mają zostać zabrane z torów do wieczora. Sąd może rozliczyć wzajemne należności frankowicza i banku. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosił dziś, że prawo unijne co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę między nimi. Oznacza to, że sąd może zastosować tak zwaną teorię salda, jeśli pozwala na to polskie prawo.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Policjanci pod nadzorem warszawskiej prokuratury przeszukali mieszkania i firmy należące do federacji Gromda Fight Club. To grupa prowadząca konta w mediach społecznych, na których pojawiają się treści ksenofobiczne, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury.
5: Śledztwo jest bardzo szerokie pod względem ilości ewentualnych czynów i bierzemy pod uwagę odpowiedzialność wielu osób.
1: Na razie nikt nie został zatrzymany. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzywa. W tym roku susza i upały spowodowały, że na przykład we Francji i Hiszpanii zbiory są bardzo małe. W Polsce podobnie, przyznaje rolnik z Lubelszczyzny.
6: Raz, dwa, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
1: Brakuje też dużych ziemniaków na frytki i chipsy, a ceny ziemniaków rosną.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
7: Natalia Dobrowolska. Łódź na jeden wieczór przeniesie się do szalonych lat 20. 18 września o 20 w Manuarte odbędzie się The Great Gatsby Dinner and Show Agustina Eguroli. Wystąpią tancerze grupy Volt, będzie też bal, podczas którego goście będą mogli bawić się przy największych przebojach. Dzień później pora na komedię. O 18 w kinie Helios w Sukcesji będzie można zobaczyć filmową wersję stand-upu Grzegorza Dolniaka Mogło być gorzej. To blisko 100 minut historii o codzienności, między innymi o jeździe z kodą, fish spa, komputerach i podwyższonym cholesterolu. A na zakończenie teatr. W tę niedzielę o 16 na scenie Fabryki Sztuki pokazany zostanie spektakl Pod wesołym tlenem. To komedia o sanatorium, w którym zamiast samego zdrowia można znaleźć przyjaźń, flirt i sporą dawkę szaleństwa.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
0: Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21 stopni na Podkarpaciu, tyle w okolicach Rzeszowa. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i na Pomorzu, przelotny deszcz. Im bardziej Marzena Rogalska, tym bardziej dobry humor. Marzenka odwiedzi mnie znowu o 15.30. Zapraszamy, bądźcie z nami. A ja nazywam się Jerzy Telesiński.

Sting został narratorem filmu dokumentalnego poświęconego Nino Rocie, jednemu z najwybitniejszych włoskich kompozytorów muzyki filmowej. Premiera jutro w czasie rozpoczynającego się festiwalu filmowego w Wenecji. Włochy na swoją ojczyznę wybrała urodzona w Sheffield Ann Lee. Pojechała tam na wakacje przeszło 25 lat temu i postanowiła nie wracać.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Reklama. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na

Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: państwo zobaczyło Marzenę Rogalską, jak zareagowała na ten złoty przebój...
1: Ale chodzi ci o państwo polskie?
0: To, co nas słucha, całe państwo.
1: Gdyby państwo polskie widziało Marzena Rogalska...
0: Jest. Ale ty jesteś wrażliwa na dźwięk, prawda?
1: Bardzo. Ja planowałam karierę wokalną i aktorską. To były główne...
0: Trochę ci się udało. I taneczną przy tym.
1: Nie, taneczną niekoniecznie. Ale mi się wydawało, że ja naprawdę jestem Meryl Streep. A drugie, do kogo bym się mogła porównać? No nie, że Mariah Carey od razu, ale że...
0: Tom Jones.
1: O, a może być Tom Jones.
0: No, nie. Ale ja ci chciałem powiedzieć, Marzena, że tak mówisz troszkę, jakbyś już mówiła o czymś, co... jest pogrzebana, a przecież...
1: Wszystko przede mną?
0: Wszystko przed tobą.
1: Dobra. No, wiesz, zakładam młody... Girls Band. Jurek, będziesz w moim Girls Bandzie.
0: Tak, ja będę... Twinkie Spice. Co ty na to? Nie wiem dlaczego, ale wczoraj było, jak to było z tymi kolanami, wczoraj, że to...
1: Miękkie kolana. Miękkie kolana Rogalska.
0: No to ja będę Jerzy Twinkie Spunk Telesiński. Dlaczego, kochani? Nie wiemy, przysięgamy, nic nie braliśmy
1: ale
0: poza
1: kawą. Ale kto chce być z nami w Girls Bandzie, piszcie do Jurka maile.
0: Wielki Girls Band, który się będzie składał z 300 osób na przykład.
1: Tak, no? Z fanów Radia Złote Przeboje, ale jaki to jest miłe, jak ludzie mnie zaczepiają. Pani Marzena, ja słucham pani radia, pani Marzenko, jak ja lubię pani Marzenko. Albo SMS od przyjaciół dostaję, jak nas
0: też
1: słyszą.
0: Fajnie, tak? Mm-hmm. No, wiesz, że mnie ludzie też zaczepiają i mówią, pozdrów panią Marzenkę. No. Jak ty masz na imię? Ja mówię, że Telesiński. No, okej, okay, pozdrów panią Marzenkę.
1: Jurek, nie kokietuj, przestań.
0: Troszkę.
1: Jurek, przestań.
0: To dla wszystkich teraz, proszę bardzo, gramy tak, o.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.

0: Czwartek, 10 września robi nam się dosyć zaawansowany. Za 4,5 minuty będzie godzina 16, a to znaczy, że będziecie mieli szansę usłyszeć tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, a w nich...
1: No będą też cenne informacje, jak poprawić sobie nastrój, poprawić pamięć i to w 10 minut. Bardzo proste. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGS Łódzka 28.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, w kalendarzach 10 września, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
11: Jutro protest maszynistów będą zwalniać na przejazdach kolejowych. Umorzone śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom na Lubelszczyźnie. Rosyjski opozycjonista wzywa do protestu podczas wyborów. Przed przejazdem kolejowym zwolnią do 20 km na godzinę. Tak będzie wyglądał jutro protest maszynistów organizowany po wczorajszym tragicznym wypadku kolejowym na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, 3 zostały ciężko ranne. Ze związkowcami rozmawiał nasz reporter Tomasz Węska.
12: Ich szef Leszek Miętek powiedział mi, że ma nadzieję, że minister Klimczak zaproponuje konkretną ścieżkę dojścia do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. Maszyniści liczą na to, że rządzący nie będą próbowali rozwadniać tematu i wpłynąć na ich akcję. Jej odwołanie, jak mówią, nie wchodzi w grę, bo po wczorajszym wypadku przelała się czara goryczy. Zwłaszcza, że jak mówił Miętek, o zaostrzenie przepisów wobec kierowców łamiących przepisy na przejazdach i poprawę infrastruktury na nich maszyniści apelują od lat. Tylko w tym roku na przejazdach drogowo-kolejowych doszło już do przeszło 140 wypadków.
13: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
11: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie, płaci za nią Ministerstwo Obrony. Alert RCB odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjski atak na Ukrainę, z powodu którego operowało polskie lotnictwo, zakończył się. Alert o zagrożeniu dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Do wyrażenia sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie i Władimira Putina wzywa rosyjski opozycjonista Ilija Jaszyn. Namawia, by w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej przeciwnicy jednej Rosji przyszli na głosowanie jednego dnia o tej samej godzinie.
15: Punktualnie o 12:00. Przyjdźcie do lokali wyborczych i zagłosujcie przeciwko tej partii, tak by w całym kraju, przy każdym lokalu wyborczym, jednocześnie ustawiały się kolejki osób sprzeciwiających się wojnie i żeby cały świat oraz cała Rosja zobaczyli te kolejki.
11: Wybory do rosyjskiego parlamentu potrwają od 18 do 20 września. Wystarczy pobiegać 10 minut, nawet powolny bieg poprawia nastrój i wspiera działanie kory mózgowej. To jednocześnie ćwiczenie dostępne prawie dla każdego, zauważają badacze z Japonii, podkreślając, że 10 minut lekkiego wysiłku może znacząco poprawić pamięć.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Łodzi.
9: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji na jutro. O 22:00 w klubie Villa przy Żeromskiego rozpocznie się impreza Wehikuł. Znacie Every Night? Na parkiecie zabrzmią przeboje z lat 90. i początku lat 2000, a organizatorzy obiecują wieczór pod hasłem Kiedyś było lepiej. Dzień później pora na komedię. O 18:00 w kinie Helios w Sukcesji będzie można zobaczyć filmową wersję stand-upu Grzegorza Dolniaka Mogło być gorzej. To blisko 100 minut historii o codzienności, między innymi o jeździe Skodą, spa, komputerach i podwyższonym cholesterolu. Jak przekonuje sam tytuł, nawet jeśli nie jest idealnie, to zawsze mogło być gorzej. A na zakończenie teatr. W niedzielę o 16:00 na scenie Fabryki Sztuki pokazany zostanie spektakl Pod wesołym tlenem. To komedia o sanatorium, w którym zamiast samego zdrowia można znaleźć przyjaźń, flirt i sporą dawkę szaleństwa.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
13: Pogoda.
10: Na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna to 17 stopni właśnie na Pomorzu, na Podhalu. W okolicach Rzeszowa i Przemyśla najcieplej 21 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
10: Klasyczne solenie pieczonego kurczaka odchodzi w niepamięć. O 16:30 francuska metoda, która doskonale poprawia jego soczystość. Głodni? No i bardzo dobrze. Jerzy Telesiński, witajcie.

Złota kawa czeka. Nasza poranna ekipa codziennie czeka na wasze opinie, na wybrany temat, a autorzy tych najciekawszych wygrywają złotą kawę. Dlatego właśnie bądźcie z nami koniecznie jutro, kiedy tylko piątek zastuka do okienka, a wy dopiero będziecie otwierać oczy. To co, umowa stoi, bo kawa w prezencie już tu na was czeka.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Radio Złote Przeboje.
1: Let's go.

0: Wyobraźcie sobie taki piękny widok. Pieczony kurczak, chrupiąca skórka, cudowny zapach. No oczywiście problem pojawia się dopiero, kiedy zaczniemy kroić takiegoż pięknego kurczaka, bo może się okazać, że mięso w środku jest suche i niekoniecznie pyszne. Dlatego pora wypróbować francuską metodę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Otóż zasada jest prosta. Zamiast solić mięso tylko na jego powierzchni, zanurza się je w solance i pozostawia na chwilę. Francuzi nazywają solankę samour, a wielu szefów kuchni nie wyobraża sobie pieczenia kurczaka w inny sposób. Roztwór powinien zawierać co najmniej 1,5% soli, czyli co najmniej 15 gramów na litr wody. Sporo kucharzy dodaje więcej soli, zazwyczaj około 50 do 100 gramów na litr, w zależności od tego, jak szybko mięso ma być upieczone. Delikatne i chude kawałki mięsa wymagają słabszej solanki i krótszego moczenia. Bardziej mięsiste porcje i kawałki z kośćmi wymagają bardziej skoncentrowanego roztworu i dłuższego czasu moczenia, ponieważ sól wolniej wnika w mięśnie przez tłuszcz i kości.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Popołudnie z rozpogodzeniami, choć jeszcze miejscami może popadać, przede wszystkim na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim. Jutro z kolei również sporo chmur i deszcz na południu, ale ma się też przejaśniać, a na termometrach jutro od 13 stopni w Małopolsce do 20 na zachodzie. Na krajowej 65 między Białystokiem a Bobrownikami zderzenie osobówki z autobusem, droga została zablokowana.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Radio Złote Przeboje.

Adriano Celentano nagrał swoją włoską wersję tej piosenki. Była też wersja Maryli Rodowicz z takim troszkę dziwnym tekstem, ale jak się nie boicie, to znajdziecie to wykonanie w internecie. No bo u mnie to raczej oryginały i na przykład w takiej właśnie wersji teraz Pet Shop Boys.

0: Working on Broken Glass i Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach będzie o...
1: O proteście maszynistów, który zgodnie z planem ma się jutro odbyć, ale ma potrwać krócej, bo nie do północy, a do południa. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1 przez 3. Szczegóły oferty w salonie.
8: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
13: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
18: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 10 września, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
19: Protest maszynistów ma potrwać krócej. To efekt dzisiejszych rozmów. Jest decyzja unijnego trybunału, na którą czekali frankowicze. Polscy siatkarze pokonali Portugalię 3-1. to były konstruktywne rozmowy, więc na znak dobrej woli Rada Krajowa Związku Maszynistów rozważy wniosek o skrócenie planowanego na jutro protestu maszynistów do godziny 12. To informacje po spotkaniu szefa Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury, a na miejscu jest Tomasz Węcka.
10: A maszyniści przekonują, że chcą zademonstrować dobrą wolę i skoro ze strony ministra Dariusza Klimczaka padła deklaracja, że zadba o to, by powołane przez niego zespoły wypracowały, tu cytat, metody neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, to prowadzące pociągi są skłonni rozważyć złagodzenie zaplanowanej na jutro akcji. Wspomniany minister Dariusz Klimczak zapewnia, że nad tym, by jutrzejszy protest był możliwie jak najmniej dotkliwy dla pasażerów, pracuje zespół kryzysowy.
19: Maszyniści ogłosili akcję protestacyjną po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Przesuchy. Pociąg zderzył się tu z ciężarówką. Jedna z pasażerek nie żyje, kilkoro osób zostało rannych. Jutro w Warszawie protestować będą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu, mówi Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności.
20: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
19: W Solino od pół roku trwa rotacyjny protest. Głodowy pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, zostanie przejęty przez obcy kapitał.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
19: Prawo Unii Europejskiej co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie polskich frankowiczów. Teoria saldo, o której mowa, polega na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy z tym, ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza tylko różnicę. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed bakteriami listerii w jednej z partii wędzonego sera. Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią może prowadzić do listeriozy. Chodzi o produkt gałka wędzona o terminie przydatności do spożycia do końca września. A dokładny numer partii znajdziecie na stronie GIS-u. 3-0 polscy siatkarze wygrali z Portugalią w swoim pierwszym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytuły, jutro będą mieli dzień wolny. W sobotę zmierzą się z Izraelem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Wszędzie może przelotnie popadać. Najniższe temperatury na Pomorzu 17 stopni przeważnie, w większości Polski około 19, ale na Podkarpaciu i w Małopolsce trochę więcej, do maksymalnie 21 stopni. Kim Wilde, śpiewając na pokładzie Boeinga 767, ustanowiła rekord świata w występie na najwyższej wysokości. To był poziom 13 tysięcy metrów. Zaśpiewała tam m.in. tę piosenkę, którą właśnie wam zagram. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Robota nie zając. Polecam serdecznie taką zabawę u Gosi Kościelniak jutro po raz ostatni w tym tygodniu między 10 a 14. Będziecie mogli sobie z Gosią w pracy i o pracy pogadać, a autorzy najciekawszych wypowiedzi dostaną bardzo piękne fioletowe kubki z jesiennej kolekcji Radia Złote Przeboje. Pamiętajcie o tym, żeby posłuchać sobie jutro w pracy Radia Złote Przeboje. Kto wie, może nagrody wpadną same. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Stareway Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie. Dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. ZGS Łódzka 28.
11: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
16: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
21: I ja też.

0: Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
1: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe, targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Noc powinna być w miarę pogodna, choć jutro nad ranem zacznie padać na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu i w południowej Polsce będzie jutro padać przez prawie cały dzień, choć ma się też przejaśniać. A od rana jutro uwaga na A4, od 7 do południa roboty drogowe między węzłami Brzesko-Tarnów-Mościce, podobnie między węzłami Brzeg-Opole-Zachód. I tutaj ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Veja Candios w Radiu Złota przebój jej fantastyczna Dani Klein, która jakiś czas temu, żegnając się ze sceną, stwierdziła, cytuję, jest tyle młodych, utalentowanych wokalistek, że pora ustąpić miejsca. No, klasa, klasa. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przewoje, za chwilę Depeche Mode, pojawi się też Laura Branigan, a teraz artystka, która mimo, że nagrała w swojej karierze 18 płyt, no to po latach znamy ją chyba właściwie tylko z tej piosenki. No nie tyle znamy, co pamiętamy. No i dlatego określenie artystka jednego przeboju bywa czasami naprawdę bardzo krzywdzące. Leanne Rimes.

Depeche Mode w programie Cała Muzyka Pięknie. Za chwilę Laura Branigan i Self Control. Pewnie nie wszyscy wiedzą o tym, że to jest tak naprawdę cover, bo formalnie pierwszy był włoski wokalista ukrywający się pod pseudonimem Raf.

I to nam się podoba, prawda? Przy okazji polecam do pooglądania teledysk, no bo Ricky Martin miał wtedy jeszcze długie włosy. No, wygląda niezwykle. Dobrze, ale posłuchamy tej najpopularniejszej wersji w wykonaniu Laury Branigan.

Można by tego słuchać godzinami, prawda? Jeden z najdroższych teledysków w historii muzyki. Podobno sama suknia Panny Młodej, tej z teledysku, czyli Stephanie Seymour, kosztowała ponad 100 tysięcy dolarów. Powoli zbliża się 19:00, już za chwilę wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: 19 właśnie minęła, plany na czwartkowy wieczór doskonałe. Już za chwilę mała niespodzianka dla fanów polskiej muzyki lat 80. Na razie nic więcej nie powiem, teraz czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Küng wygrał 18 etap w wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas, rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji, zachował jednak pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. Aleksander Włukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasyfikacją w Warszawie, bo w niedzielę Legia zagra z Widzewem.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Pogoda. Jutro w dzień w południowej połowie kraju opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni na południu, przez 17 w centrum, do 20 na zachodzie. W nocy może pokropić głównie na południu oraz na Pomorzu. Temperatura od 6 do 11 stopni, chłodniej około 5 lokalnie na ziemi świętokrzyskiej oraz Mazowszu. Cieplej nad samym morzem, tu do 13.
9: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sprawdziłem też prognozy długoterminowe na weekend i kilka dni po weekendzie, no i wygląda na to, że temperatury typu 30 stopni, no to raczej nam już nie grożą. 20 to jest maks. Ale dzisiaj jeszcze urządzimy sobie na pewno wycieczkę do tak zwanych ciepłych krajów, może inaczej, cieplejszych. Będzie to wycieczka muzyczna, to na pewno jeszcze przed godziną 20. Za chwilę Izabela Trojanowska, pojawi się Billy Joel, a teraz pięknie muzycznie filmowo Los Lobos i La Bamba.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, kiedyś udało nam się spotkać i poruszyć mnóstwo niezwykłych tematów. Pamiętam, jak to Izabela Trojanowska trochę narzekała w jednym z wywiadów, że prasa zamiast szukać konkretów skupia się głównie na plotkach.
1: No tak, myślałam, że ta moda minie, jak się trochę ponarzeka. Nieprawda. Jest coraz gorzej. To znaczy, ja nie odczuwam w tej chwili, bardzo się cieszę, że to, co robi, się podoba, ale no różnie jest. Przecież człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi.
0: No, odrobinę na pewno sobie dzisiaj poplotkujemy, dlaczego by nie, ale z klasą. Teraz w radiu Złote Przeboje Billy Joel, a za moment muzycznie cofniemy się do roku 1979. Co ja znalazłem? Ale o tym za chwilę.

pięknie ABBA. Kiedyś w jednym z wywiadów członkowie zespołu ABBA wyjaśniali, skąd wzięły się ich wymyślne stroje. Ponoć tylko ze względów podatkowych, bo szwedzki fiskus pozwalał odliczyć od dochodu tylko te stroje, które nie nadawały się do chodzenia poza sceną. Ot cała tajemnica. ABBA w Radiu Złote Przeboje. Gdyby zajrzeć się za kulisy ich koncertów, no to można by usłyszeć coś takiego. Nawet po latach robi wrażenie. Szwedzki przepis na sukces według samych pań był bardzo prosty. Myślę, że to było połączenie naszych głosów. Frida miała odrobinę niższy, ja miałam wyższy. No, łatwo się mówi, prawda? Zdecydowanie trudniej zrobić. Teraz Sonic w Radiu Złote Przeboje.

0: Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. No i jeszcze z tych dobrych czasów, kiedy panowie nie miewali do siebie o nic pretensji. Za chwilę Staw. Sprawdzimy też na pewno, co słychać u Madonny. Czeka nas też na pewno przed 20 niezwykła podróż muzyczna na południe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Kiedy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej.

0: 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Reklama.

Ależ w tym jest energia Snap w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Madonna, która jakiś czas temu muzycznie spotkała się z Kylie Minogue. No i to jest, podejrzewam, jedno z tych muzycznych spotkań, które będziemy pamiętać przez kilkanaście następnych lat. Madonna, czyli muzyczny fenomen. Od czasu do czasu zaglądamy, co ciekawego słychać na jej Instagramie. No sporo nowości, ale podejrzewam, że nic nie przebije filmiku, który jakiś czas temu znalazłem. Madonna w gondoli w Wenecji, śpiewająca na całe gardło. Like a Virgin. No, trzeba mieć fantazję, ale żeby mieć fantazję, no to też trzeba mieć niestety pieniądze.

Pięknie, The Rembrandt w Radiu Złote Przeboje. Jak tylko zacząłem sprawdzać prognozę długoterminową, no i okazało się, że o 30 stopniach możemy zapomnieć, no to okazało się, że niektórzy właśnie siedzą w 30 stopniach. Proszę bardzo, jak się okazuje, Radia Złote Przeboje można słuchać w okolicach Splitu przez internet. Pozdrawiam gorąco w takim razie, a skoro o Chorwacji mowa, no to też obiecałem dzisiaj muzyczną wycieczkę, no nie tyle do Chorwacji, co do Jugosławii. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jeden z największych przebojów, które nucimy sobie jadąc na przykład do pracy, czyli Malczyki.

To jest piosenka, która ma jugosłowiańskie jeszcze korzenie, no bo w oryginale brzmi tak. No i proszę bardzo, kto by pomyślał, że muzyka w byłej Jugosławii zrobi tak zawrotną karierę w naszym kraju z polskim tekstem. No być może dlatego właśnie w tamte rejony wciąż kochamy jeździć również po sezonie. Seweryn Krajewski teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj prawdziwi królowie życia, no tak, mają na swoim koncie taką piosenkę. Mają też na koncie książkę pod tytułem Królowie Życia. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, dlaczego tak późno zdecydowali się na napisanie książki, stwierdzili skromnie, tak wyszło. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, zespół Kombi. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Muzyczna podróż tym razem zaczyna się, nie bójmy się tego powiedzieć, dość dawno.
2: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka. Był to 68 chyba rok w ogóle. Spotkaliśmy się 1 września. Przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy. No i zaczęliśmy knuć.
1: No i knują do dzisiaj. Prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Kombi. Chyba trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie przeboje jak choćby Królowie Życia.
3: Pomiędzy sceną a hotelem, wtulony w trasy płytki sen.
1: Zespół Kombi. Tak swoją drogą to pewnie nie wszyscy zauważyli, że jakiś czas temu panowie z Kombi napisali książkę pod takim właśnie tytułem Królowie Życia. Ale najciekawsze są powody, dlaczego dopiero po tylu latach.
4: Tak wyszło, że ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać.
2: No właśnie, tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów. A z drugiej strony, po tylu latach jakieś tam, no myślę, że jakieś sukcesami kariery, można powiedzieć, że w muzyce takiej popularnej, to w Polsce, no, osiągnęliśmy sporo. Nie wiem, czy jeszcze można coś więcej, w sensie jakichś nagród czy czegoś. No. Natomiast nie po to gramy, żeby... To nie jest cel nasz, nie?
4: Tak, bo jest to przekrój przez nasz... No, przez nasze życie muzyczne, bo tam my, nawet w pierwszym rozdziale trochę zaczynamy jeszcze od przedmuzycznych czasów, czyli mówimy trochę o swoich domach rodzinnych i o Mławie.
1: Nie tak dawno panowie z Kombi obchodzili 40-lecie współpracy, ale uważni fani pewnie zadają sobie pytanie, jak to jest liczone, skoro spotkali się jeszcze w latach 60.
4: Myśmy się tak umówili, że oczywiście nie będziemy tę naszą współpracę traktować od pierwszej szkoły, wiesz, pierwszej klasy, tak rzeczywiście jak się spotkali liceum, bo to by było inna data, ale to chyba nie za bardzo miałoby sens, bo to było jeszcze zbyt amatorskie i takie było raczkowanie. A datujemy to od tego 76 roku, kiedy założyliśmy Kombi, to Kombi już zawodowe.
2: Profesjonalnie zaczęliśmy wtedy działać, już przestaliśmy być muzykami, amatorami i to był pierwszy zawodowy zespół. Stwierdziliśmy, że jako zawodowcy potraktujemy te daty w taki sposób.
1: A przez kilkadziesiąt lat kariery uzbierało się sporo niezwykłych opowieści, choćby o początkach, które nikną gdzieś w mrokach dziejów. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Kombi grał przed laty przed zespołem Eruption.
4: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali w tym, tam po tym 76 roku, znaczy już zawodowo. No to pierwsza płyta to była chyba też dopiero po jakichś 2-3 latach.
2: Ta pierwsza Kombi. Się tyle czekało na wydanie płyty.
4: I to była taka jedna z form
2: promocji,
4: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrykiem Simon. Dwutygodniowe trasy tak były chyba z jednymi i z drugimi. Poza tym trochę z mniej znanymi zespołami z Węgier, które były...
2: Lokomotiv GT.
4: Tak.
2: I też graliśmy też, pamiętam, pierwsze trasy jako support budki Suflera.
4: Tak, bo oni już byli wtedy, mieli bardzo duży przebój, to, że im nie wyszło w życiu. I od tego czasu, wiesz, mamy bardzo dobre stosunki nadal koleżeńskie. Znamy się i wspominamy zawsze, jak się spotykamy, z sentymentem te pierwsze trasy właśnie.
1: Zespół Kombi wtedy, zespół Kombi teraz to właściwie dwa różne muzyczne pomysły. Ale panowie zespół Kombi nie mają problemów z odpowiedzią na pytanie, jaka była droga od Kombi pisanego przez jedno i do tego, co mamy obecnie.
3: Wyjeżdżamy dziś, może zmieni się coś.
4: Myśmy ten zespół założyli we czwórkę. To znaczy Sławek Kłosowski, Grzesiek Skawiński, Waldek Tkaczyk i Jan Pluta. Wspólną decyzją wspólną naszą, żeby zmienić profil, żeby jakoś móc, brutalnie mówiąc, żyć z tej muzyki, bo było bardzo ciężko. I to szybko się, wiesz, zweryfikowało niemal samo, bo graliśmy za poklepanie po plecach i za piwo w klubach studenckich, jak sami zresztą żeśmy ironizowali, tak? I to nie mogło długo potrwać.
0: O wspomnianych pierwszych pieniądzach jeszcze na pewno dzisiaj z zespołem Kombi porozmawiamy. To już za chwilę.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: innego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż w czasie z zespołem Kombi. Zespołem, który od kilku dekad jest na scenie. I pewnie gdy przed laty grali jako support Budki Suflera albo zespołu Eruption, nie podejrzewali, że po ponad czterech dekadach w dalszym ciągu będą mieli tak wielką energię i głód grania. Jak to robią, że wciąż czują się młodzi?
2: Mi się wydaje, że też dlatego, że właśnie coś bez przerwy robimy i robimy to na scenie, trochę publicznie. To nas jest, do nas trochę obliguje do tego, żeby jednak te głowy trochę podnieść, ramiona wyprostować, zadbać o siebie, żeby, wiesz, nie zdziadzieć jakoś tam gdzieś w małym pokoiku i w ogródku.
1: Czyli scena konserwuje, ale czy robią coś jeszcze, żeby być w formie?
2: Specjalnie też niczego wielkiego nie robimy, bo przynajmniej ja nigdy nie uprawiam żadnych sportów.
3: Ja troszeczkę się ruszam, ale to nie jest tak, że tam się wyżywam jakoś szczególnie w ogóle. Więcej może w tym jest jeszcze jakieś tam reklamy. Ja lubię ruch po prostu. Lubię, jak nie wiem, wychodzę na spacer, to musi być tam z 8 kilometrów przynajmniej, nie? Bo no, tak lubię, tak mam. Nie lubię wychodzić na 10 minut, jak idę, to tam na godzinę.
2: Może wiesz, tak generalnie to jest sprawa genów też.
3: Jest jeszcze inna rzecz w ogóle, która jest ważna przy tym. Ja uważam, że nas w ogóle gdzieś tam konserwuje, bo to wszystko się zaczyna wewnątrz, wbrew pozorom. To powłoka jest powłoką, wiadomo, i tak dalej, ale to się zaczyna, ten stan w ogóle, że się wygląda jakoś młodziej i tak dalej, że się emanuje inną energią, zaczyna się, wiesz, gdzieś tam od siebie. My jesteśmy ludźmi, którzy się jeszcze nie poddali. Nie poddaliśmy się, mamy jasno nakreślone cele, mamy kalendarz koncertowy i po prostu mamy głowę w ogóle nastawioną jednak na przyszłość, mimo wszystko.
1: I być może to jest tajemnica sukcesu, jak również umiejętność tworzenia takich przebojów, jak choćby ten. Gdy wciąż się

0: Zespół Kombi. Wraz z sukcesem artystycznym przed laty przyszły również pierwsze pieniądze. Jak wielu artystów, którzy zaczynali przed kilkudziesięciu laty, trochę narzekaliśmy nie tak dawno na stawki, które wtedy obowiązywały. Było równo i demokratycznie.
1: Te pieniądze były tak samo w amatorskich zespołach małych, jak już w tym niby zawodowym, bo przedtem jak graliśmy powiedzmy w Horoskopie, czy nawet w Mławie, w Kamelonie, gdy graliśmy na różnych tam powiedzmy tanecznych imprezach, bo wtedy tańczyło się do takiej muzyki też, to jakieś były tam, wiesz, 100-200 zł. To jest porównywalne może z proporcjami, które teraz są, a później przez wiele, wiele lat tego niby zawodowego grania, to było to 400 zł za koncert, plus do tak zwany dodatek objazdowy 200 zł dziennie. To były czasy komuny i nie było wolnego rynku i wszyscy dostawali po tyle samo. No to znaczy potem na następny ten tam etap to był, że stawki ministerialne, czy recital, pół recital, takie tam komunistyczne, wiesz, układanki. Wiesz, tak jak do dziś w Rosji jest zasłużony artysta i tak dalej. Nie? To potem były takie formy. I trzeba było grać wtedy bardzo dużo, żeby na szczęście można było też, żeby jakoś tam wyjść na swoje i trochę więcej zarobić też, jeżeli chodzi o pieniądze.
2: Kiedy byłeś mały, mówiłeś, zbawię świat i obmyślałeś plany bite.
0: No a skoro już o pieniądzach mowa, to czy Grzegorz Skawiński pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce większe pieniądze?
3: Dokładnie nie pamiętam, zresztą były to takie pieniądze, że można było tak naprawdę kupić pewnie jedno albo dwa piwa, albo kilka lizaków. No. A mówiąc zupełnie poważnie, niezbyt dokładnie pamiętam. To zresztą nie była duża kasa, tak jak wspomniałem. Nawet gdybym mógł powiedzieć, co to było, to pewnie to pewno nic specjalnie ważnego. Ale jak się znam na sobie, to na pewno nie wydałem tego na głupoty, tylko kupiłem sobie jakieś struny do gitary albo coś w ogóle. Na pewno tak było.
0: Ponieważ dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to temat zamykamy, ale przez kilkadziesiąt lat działalności zespołu Kombi zbierało się sporo niezwykłych opowieści. Za moment usłyszycie kolejną.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Pewnie słyszeliście nieraz, jak eksperci mówią: słuchaj swojego organizmu.
3: I my się zastanowimy jutro, co te nasze organizmy mówią.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła podróż w czasie z zespołem, który jest na scenie od kilku dekad. No i w każdej dekadzie nas czymś zaskakują.

0: Poznali się jeszcze w szkole i paradoksalnie w szkole muzyka Grzegorza Skawińskiego nie interesowała za bardzo, a przynajmniej lekcje muzyki. Rod Stewart kiedyś przyznał, że zdarzało mu się uciekać z lekcji muzyki. Jak z muzyką w szkole radził sobie Grzegorz Skawiński?
1: Paradoksalnie dokładnie tak samo. W ogólniaku w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej

Z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem co? Zajęcia plastyczne. Właśnie. I bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa. Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. No, mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.

0: Zespół Kombi, mimo że na przestrzeni lat wiele razy zmieniała się ich stylistyka, nie mówiąc już o muzyce zespołu ONA, to podkreślają zgodnie, że mają jednak rockowe korzenie.
1: Myśmy w Mławie zaczynali grać jako trio rockowe typowo. Bardzo długo tak graliśmy. Jak przyjechaliśmy
2: Stąd
1: do Gdańska...
2: Nie było problemu, od razu powiem, żeby grać w ONA, bo pochodzimy z rocka jesteśmy.
1: Graliśmy jako typowe trio rockowe z wokalem, natomiast później już tu do Gdańska, jak przyjechaliśmy do Trójmiasta, to też zrobiliśmy zespół bardzo podobny, bo to też było trio gitarowe. Później, jak żeśmy się poznali ze Sławkiem, który miał zespół Akcenty i nas przyjął, tam rok to wszystko trwało, to wtedy była ta historia trochę z elektroniką. Później postanowiliśmy razem wszyscy wspólnie, żeby tu nie było tych niedomówień, zmienić profil z tego instrumentalnego, elektronicznego jakiegoś takiego, quasi free jazzowego grania, na zespół taki o bardziej poprokowym kształcie, z wokalem już Grzegorza, i zmieniliśmy wtedy tą nazwę na nazwę Kombi.
2: No i właśnie, i tam ten pierwszy rozdział Kombi, on nie był wcale elektroniczny, taka naprawdę ortodoksyjna.
1: Już nie było jeszcze wtedy komputerów nawet po prostu w tych latach.
2: Muzyka ortodoksyjnie elektroniczna zaczęła się w zasadzie troszeczkę wcześniej, tam przed płytą Nowy Rozdział, gdzie tam już poszliśmy w te kosmiczne bębny, w te wszystkie w ogóle historie, typowo takie elektroniczne. To było zresztą wtedy bardzo modne, to był powiew tak zwanej nowej fali w ogóle z zachodu, i żeśmy się tam gdzieś tam na to też w pewnym sensie załapali. Ale jak graliśmy z Rapszym i z Afrikiem Simon, to nie była to muzyka elektroniczna, nie? Graliśmy...
1: To były te utwory z pierwszej i drugiej płyty. To było jeszcze typowe granie takie w kwartecie.
2: W kwartecie klasycznym, także ten. Tu się doskonale mieściliśmy się akurat z nimi. Tak jak mówimy, ta elektronika w Kombi nastąpiła nieco później.
0: A zmiany składów, zmiany nazw, to w muzyce przecież nic nowego.
3: Czasem jest to po prostu zmęczenie jakąś formułą, czy też zmęczenie ludźmi, niedopasowanie ludzi. No, czasami coś przestaje stykać między muzykami i dochodzą do takiego momentu, dochodzą do ściany, że już nie da się iść wspólnie dalej, nie?
4: Tak często cię spotykam, przechodzisz obok mnie.
3: Ja na przykład z Waldkiem zrezygnowaliśmy z pierwszego Kombi przez jedno i, dlatego że uważaliśmy, że na tamten czas, na tamten moment ta formuła się wyczerpała. W ogóle nie chcieliśmy już dłużej tego robić. Czuliśmy, że trzeba koniecznie zrobić zmianę. No i powstał Skywalker, który się gdzieś tam w pewnym momencie po niedługim czasie przerodził w zespół ONA. I w ogóle jakbyś mnie zapytał, to ani przez chwilę nie żałuję tamtej decyzji, bo z grupą ONA przeżyłem jedną z najpiękniejszych przygód muzycznych i życiowych w ogóle, swojego życia właśnie.
0: Dzisiaj muzyczna podróż z Grzegorzem Skawińskim i zespołem Kombi. Za chwilę kolejne niezwykłe historie.
5: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Grzegorz Skawiński, czyli artysta, który mimo, że jak słyszeliście, za lekcjami muzyki w szkole nie przepadał, to jednak muzykę kochał od zawsze, do tego stopnia, że w czasach permanentnego niedoboru pierwszą gitarę zrobił sobie sam.
2: Autentycznie ze starej deski od łóżka pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor, ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali. Powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam. I pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie, między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam, wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem.
1: Ale Grzegorz Skawiński, nie wiem czy wiecie, flirtował też z innymi dziedzinami sztuki.
2: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
3: Codziennie do swej twarzy w lustrze mówię, hej, cześć, jestem najlepsza.
1: Panowie z zespołu Kombi nie tak dawno obchodzili 40. rocznicę wspólnej pracy. Czy w tej pracy zdarzają się nieporozumienia?
2: Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać.
1: Przez kilkadziesiąt lat zdążyło się uzbierać sporo niezwykłych historii. Czy Grzegorz Skawiński ma jakieś niezwykłe anegdoty związane z fanami w zanadrzu?
2: Mam i to nie jedną, nie? Raz usłyszałem na swój temat, patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest, nic nie kłamie, mówię tak jak było. Raz jeszcze pomylono mnie z kim innym w taki sposób w ogóle, że byłem gdzieś tam w markecie i podchodzi do mnie pani taka tam: proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc tam to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi: widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie? Słuchajcie, 100% setki w ogóle, 100% setki. No w sumie troszkę tak może powierzchowność z Piotrem Marcem mamy troszkę podobną. Tatuaż z tyłu głowy i tak dalej. Chociaż różnimy się na pewno wzrostem. Ja jestem niewysoki, on jeszcze niższy.
1: Grzegorz Skawiński, czyli jeden z największych wirtuozów gitary w Polsce. Czy ma jakieś swoje ukochane instrumenty, czy w ogóle zbiera gitary?
2: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery, rozdałem przyjaciołom z jakichś tam okazji, kiedy stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Zmieniłem, że tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu i cieszę się z tego. Tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być. Nie muszą być, nie są generalnie najważniejsze. Choć oczywiście nie będę przeczył, że jakiś tam poziom życia lubię mieć. Nie będę opowiadał głupot, że lubię żyć siermiężnie.
1: Grzegorz Skawiński. Kilkadziesiąt lat kariery, pewnie kilkadziesiąt tysięcy zagranych koncertów. Koncertów czasami bardzo niezwykłych.
2: Graliśmy w bardzo niesamowitych miejscach. Między innymi na przykład w Chicago i w Nowym Jorku kluby Limelight. No klub to takie też powiedzenie, w ogóle może się wydawać, że klub to jest coś małego, nie? To były takie miejsca na jakieś 2-3 tysiące osób jednak, więc takie troszkę większe. Udało nam się tam zagrać, a były to miejsca takie, w których występowali właśnie i Sting, i Clapton i tak dalej, w ogóle mnóstwo, no właśnie miejsca takie kultowe, no. Do Carnegie Hall się, że tak powiem, nie przymierzyliśmy, ponieważ z różnych względów, raz, że nie było takiej propozycji ze strony organizatorów. Natomiast wydaje mi się, że właśnie zagranie w tych klubach, później w tym samym klubie, w tym Limelight, byłem na koncercie Steve Vai'a, Joe Satrianiego i tak dalej. Dosłownie parę dni później, nie? Po naszym koncercie. I muszę przyznać, że na naszym koncercie było wtedy więcej ludzi.

0: Grzegorz Skawiński z Waldemarem Tkaczykiem znają się od lat, dlatego aż prosi się zapytać, czy działalność zespołowa przenosi się na inne aspekty życia, na przykład czy jeżdżą razem na wakacje.
1: Zdarza się, że bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu i mnie to dobrze robi.
0: A jak już przychodzi odrobina wolnego, to okazuje się, że Grzegorz Skawiński ma swoje ukochane miejsca, gdzie czasami dzieją się rzeczy niezwykłe.
1: Jestem ogromnym, wielkim fanem Kaszub. Polecam każdemu, bo jeszcze nie są tak zagospodarowane, zindustrializowane jak Mazury na przykład, a są równie piękne i równie zaskakujące. Bardzo lubiłem jeździć do miejscowości Juszki, gdzie kolega, takie małżeństwo, kolega i koleżanka mieli tam domek letniskowy, tak? No i tam się odbywały różne huczne imprezy, często zakrapiane, nie powiem, że bezalkoholowym piwem, tylko prawdziwym, ale chcę opowiedzieć o innej rzeczy, że wyszedłem sobie tam z tego domku letniskowego nad jeziorem w tych Juszkach, wyszedłem sobie gdzieś na spacer, gdzieś tam po lesie i wydawało mi się, że jestem sam. Natomiast po chwili wyłoniła się grupa harcerzy, z krzaku gdzieś wyleźli z prośbą autograf. I tu kurtyna.
0: Grzegorz Skawiński. Kilkadziesiąt lat działalności i takie opowieści można by pewnie snuć godzinami. Grzegorz Skawiński dzisiaj w niezwykłej muzycznej podróży w radiu. Złote przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. A będę tam, gdzie ty. Radio Złote Przeboje. 101,3 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
3: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
4: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
7: Czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM. Dobry wieczór o stałej porze. Bartosz Lichawski, zapraszam. Bo dziś też pomówimy o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Sporo się dzieje, no bo w czwartek zwykle zapowiadam, co w kinach. I dzisiaj też tak zrobię. Bo w kinach, ale super rzeczy. No przede wszystkim mamy premiery. Dla przykładu, kino Helios w sukcesji. Jeden tytuł, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha, sześć zupełnie nowych tytułów. No zacieramy dłonie, bo lubimy nowości w kinach, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze starszy repertuar, także bardzo atrakcyjny i... A no właśnie, specjalne pokazy. Takie jak cykl Helios na scenie, czy Helios anime. Fajne rzeczy są przygotowane na piątek, ale to jedno z kin, tak dla przykładu, repertuarowego, a do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kina studyjne. Do nich też zajrzę, słuchajcie, więc to na pewno. A ponadto, no dziś, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, muszę odnotować ten fakt i zapowiedzieć też kolejne dni atrakcji na Piotrkowskiej w ramach festiwalu, który daje nam możliwość, aby poznać nowe postaci świata muzyki, debiutantki, debiutantów, artystki, artystów, zespoły. No, choć także znane nazwiska się pojawiają, także na pewno na Piotrkowskiej będę. Będę też dziś w Co jest grane w Łodzi. W Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM opowiadał o tym, co ciekawego i ważnego wymyślono, aby znów mówić o Łodzi w kontekście stolicy kultury. No właśnie, raz na jakiś czas taki temat pojawia się i jest mocno, że tak powiem, pielęgnowany, eksponowany, jest omawiany medialnie, dużo się wokół tego dzieje, czasami się udaje, czasami się nie daje. No jeżeli mówimy o słynnym, prawda, wyścigu, gdzie Łódź miała stać się europejską stolicą kultury, to, że nie wygraliśmy, to nie znaczy, że nic nie zyskaliśmy, prawda, bo te lata kolejne pokazały, że wiele inicjatyw, które powstały wtedy na tamtą okoliczność, to tak naprawdę inicjatywy, które mają się świetnie, no i gdzieś tam coś pączkowało, a dzisiaj pięknie nam w Łodzi kwitnie. Ale słuchajcie, mówiąc tutaj o tej stolicy kultury w Łodzi, mam na myśli bardzo ciekawą historię. Otóż wyobraźcie sobie, że Europejski Parlament Kultury, no... Myśli sobie Łódź, Europejską Stolicy Kultury, no przyjedziemy i co z tego wyniknie? No, ostatecznie przyjadą do nas artyści z całego kontynentu. Co to oznacza dla nas, dla mieszkanek i mieszkańców Łodzi? No 3 dni
8: wielkich debat, ale także na przykład pokaz najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, prezentacja makiety Centralnego Portu Komunikacyjnego WC1 Łódź oraz potężny zastrzyk, no generalnie takiej promocji międzynarodowej dla naszego miasta. Słuchajcie, to już lada moment i za chwilę, bo to od 11 do 13 września goście między innymi z Belgii, Francji, Niemiec, Ukrainy, Włoch czy Wielkiej Brytanii, w sumie no, ponad 60 osób, to są członkowie Europejskiego Parlamentu Kultury. No będą też obserwatorzy, będą obserwować. A co z tego wyniknie? No, pogadamy. Pogadamy dzisiaj, słuchajcie, bo to są ważne rzeczy i ciekawe. I mam nadzieję, że znów coś najpierw będzie pączkować, a później rozkwitnie. Pomówimy dzisiaj o wielu naprawdę ciekawych sprawach, że tak ujmę to już teraz bardzo ogólnie, by przejść do szczegółów. A na początek, tradycyjnie, kino.
9: Kina.
8: Zaczynam od premier, a tu film, który miał już swoją przedpremierę w Łodzi i ma teraz premierę. Już jutro 100 dni. Misja Zeus. Polska propozycja. Świetna obsada, proszę bardzo, bo na ekranie no między innymi ci, którzy no, gwarantują jakość. Tomasz Kot, Cezary Pazura, Piotr Głowacki, Jowita Budnik i wielu, wielu innych, by opowiedzieć bardzo ciekawą historię. To jest taka przygodówka dla dzieci, ale też kino wręcz trzymające w napięciu, obok tego, że jest kinem familijnym i daje możliwość rzeczywiście, by fajnie spędzić czas w kinie, tym bardziej, że to jest kontynuacja bardzo głośnego filmu. Kapsel, czyli ten główny bohater już dorósł. Ekipa trochę się, prawda, zróżnicowała, no bo to dzieci nawet jak trzymają sztamę, to później dorastają, każde idzie trochę w swoją stronę, może nawet bardzo w swoją stronę i ten nasz bohater mieszkający z rodzicami myśli sobie, no tak, najlepsze czasy już za mną, prawda? Ale, słuchajcie, pojawia się taka misja, trzeba zatem no, pozbierać w sobie siły, mało tego, złożyć ekipę i no, od efektu tego działania będzie zależeć przyszłość ludzi. No, naprawdę wielu ludzi. Słuchajcie, 100 dni Misja Zeus to polska propozycja dla widowni powyżej lat 8. To jest i komedia, i kino akcji, no i taka przygodówka jutro o 11.40, potem o 14.20, 17.00, o 18.30 to w salach Dream. 19.40, 21.10 też w salach Dream, ale uwaga, uwaga, to nie jest ostatni seans. Ostatni. I myślę, że to jest czytelny ukłon w stronę dorosłych, którzy chcieliby ten film zobaczyć. O 22.10 też taka propozycja. Jacek Koman też, między innymi na ekranie, uwielbiam tego aktora, więc przybywam z informacją, że także jego tam zobaczymy. Ponadto w kinie Helios w sukcesji Totalna Magia 2. Także jesteśmy po specjalnym takim pokazie przedpremierowym. No, on był troszeczkę zarezerwowany dla łodzianek, bo to było w kinie kobiet, ale teraz już i panowie, i panie mogą wszystko zobaczyć wspólnie. To jest takie kino fantasy, kino science fiction, ze starszymi dziećmi można pójść, bo to od lat 13. Amerykańska produkcja, troszkę ponad 2 godziny ten film trwa. Jutro o 12.30, 15.40 w salach Dream, potem jeszcze o 17.30 i o 20.30. Fajna opowieść, bo też świetna obsada. Na ekranie one dwie, piękne i cudowne, Nicole Kidman i Sandra Bullock. Opowieść magiczna, która też jest kontynuacją. Słuchajcie, to jest kontynuacja takiego przeboju kinowego, ale też w tym filmie fabularnie mamy kontynuację, prawda, takiej umiejętności korzystania z magii. Gdzieś to tam się dzieje, prawda, kiedy księżyc wschodzi. No, mnóstwo tu magii, ale także i humoru, i chaosu, i będzie mroczna klątwa, i no i będą one, wracam do tego, Nicole Kidman i Sandra Bullock. Tak, drogie dzieci, kiedy wujek Bartek poznał Sandrę Bullock i Nicole Kidman, to filmy oglądało się głównie na VHS-ach, choć kina też działały i to nawet coraz prężniej. Totalna Magia 2. To już jutro, jak słyszymy, premierowo na 4 pokazach. W sobotę i w niedzielę 3 pokazy dziennie, 3 premierowe, tak będzie w kinie Helios w sukcesji. Mamy też coś, co no, należy wręcz zobaczyć na wielkim, srebrnym ekranie, bo tak też jest stworzony ten film z takim rozmachem wizualnym. Niebo nad Normandią. To jest europejska produkcja, Francja, Wielka Brytania, kino od lat 15, 102 minuty. To dramat wojenny. Premiera jutro o 13.20 w salach Dream. Potem jeszcze seans o 18.15 i o 21.20 na ekranie m.in. Brendan Fraser, Chris Messina, Kerry Condon, a także Andrew Scott i Damian Lewis. A opowieść to o Normandii. Mamy rok 1944, no i proszę bardzo, dramat wojenny, bo to tak naprawdę nie tylko sama strategia, jakiś plan działania, proszę bardzo, podejmowanie decyzji w kontekście misji i rozwoju sytuacji na froncie, ale także trzeba wziąć pod uwagę pogodę. To jest historia, która pokazuje, że no kilka dni, dokładnie 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, losy świata rzeczywiście zależą tak naprawdę od pogody. Niby błaha sprawa, w tym sensie, że no tak, pogoda, trzeba zsynchronizować wszystko z warunkami, ale czy w tym czasie wróg nie odkryje planów? Można to sprawdzić w kinie. Jutro premiera w kinie Helios w Sukcesji w salach Dream. To 13.20, potem jeszcze 18.15 i 21.20. Premierowo także spotkanie z niezwykłym człowiekiem, z bardzo ważną postacią, o której mówi się i z tęsknotą, i w kontekście jakiejś tam kontrowersji, ponieważ akurat te kontrowersje do mnie nie docierają, nie mówią i nie chcę ich podejmować. W zasadzie to chyba nawet ich nie znam. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. To dokument dedykowany widowni od lat 13, 76 minut. Jedynie, dlatego że ksiądz Jan Kaczkowski to jest postać niezwykle ciekawa, inspirująca, fajna do poczytania, bo niestety z księdzem Janem Kaczkowskim spotkać się już nie możemy, by posłuchać tego, co mówi. To jest też postać, którą świetnie nam zagrał, świetnie o niej opowiedział Dawid Ogrodnik. No i teraz proszę bardzo, dokument Artura Wierzbickiego, ten film na pojedynczych seansach w piątek 11 września o 17.20. Duchowny ze swoją niezwykłą charyzmą, przekraczający pewne granice, łamiący pewne tabu, człowiek, jak o sobie mówi, zwykły, ale tworzący niezwykłą historię i będący i motorem, i inspiracją, i siłą, i... No i tu postawię trzy kropki, niech ten wielokropek będzie rzeczywiście świadectwem urwanej myśli prowadzącego. Na temat tego filmu też wiele mówi nam hasło znajdujące się na plakacie. Smakuj życie, nim wyzioniesz ducha. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego to dokument jutro o 17.20, zresztą w sobotę 12 września także o tej godzinie. No i jeszcze proszę bardzo, propozycja Marsupilami. To jest komedia, przygodówka, kino familijne dedykowane już widowni powyżej lat 5. Ale stworek! Fajny, taki żółty, on jest z jakiegoś innego kosmosu. Słuchajcie, generalnie gwiazdy są, jeżeli chodzi o dubbing, Cezary Pazura, Magdalena Boczarska, Mateusz Banasiuk i Tomasz Oświeciński. Szalona opowieść, przygodówka. To jest coś, co faktycznie zabiera nas wyobraźnią do innych przestrzeni. On niewyobrażalnie fajny z długim ogonem. Sorry, że się śmieję, ale akurat mam go tutaj na podglądzie. I on rzeczywiście no, dostarczy tutaj fajnej przygody, humoru, ale także będzie to opowieść pouczająca dla młodej widowni, prawda? No to proszę sprawdzić, to jest dobre kino belgijsko-francuskie. Marsupilami od lat 5. Jutro o 11.20, potem w salach Dream o 12.20 i jeszcze o 15.30. Za każdym razem ten film jest we wersji zdubbingowanej. Jesteśmy też po specjalnych pokazach filmu Mistyczka. To dramat biograficzny dedykowany widowni od lat 13. Znowu pojawi nam się nazwisko Pazura. Dorota Chotecka-Pazura to w roli głównej. Ponadto Radosław Pazura, ale też Rafał Szałajko, Marcin Kwaśny, Sławomir Orzechowski, Dariusz Kowalski, Filip Gurłacz. O 16.30 premiera tej opowieści inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Historia poruszająca o pewnej pani, bardzo dynamicznej, zapracowanej. To też była wierna członkini partii komunistycznej i w pewnym momencie wkroczyła, jak czytam na stronie łódzkiego kina Helios, na ścieżkę głębokiego życia duchowego. Mądrość, szczerość, nadzieja, pytania o miłość. No, mówi się, że to jedna z najbardziej takich dojrzałych, dramatycznych ról postaci stworzonych przez Dorotę Chotecką. Premiera jutro o 16.30. Do kina Helios jeszcze wrócę.
9: Wkrótce.
8: No tak, wkrótce wrócę też do kin. To już lada moment i za chwilę, za kilka minut. Natomiast przypomnę, że przed nami w Atlas Arenie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Dzień pierwszy, 19. To będzie sobota i jeszcze w niedzielę. Dzień drugi, 20 września. Ale za chwilę, no wkrótce, w Sport Arenie wystąpi grupa Smokey. No to jest absolutna legenda. To jest taka też trasa koncertowa, która ma o tej legendzie świadczyć, bo na pewno nie przypominać. Smoky 26 września. To będzie sobota. W październiku, no też ciekawe wydarzenia, bo to między innymi u nas jesienią mrozu wystąpi 2 października mrozu. Odpowiedni moment tour, ale będzie także ktoś tak wielki, tak słynny, tak wielki gabarytowo i jeśli chodzi o legendę, jaką zbudował na parkiecie, że głowa mała. Cieszę się bardzo, bo to jeden z ulubionych też wzorów do naśladowania i inspiracji w przestrzeni koszykówki, czy szerzej, sportu. Shaq is back. Shaq O'Neal to 3 października będzie spotkanie Shaq Presents All Stars League 3 w sobotę, 3 października. 8 października wystąpi grupa Deep Purple, a 10 neonówka i pokolenie DNA, ten występ w Sport Arenie. 11 października Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk. No, 50 lat na scenie. A 50 lat? Zaraz, 50 lat na scenie. Nie wiem, ile lat na scenie, ale cały czas w doskonałej formie także Sandra. 13 października ten koncert w Sport Arenie. A później, a propos koszykówki, także Harlem Globetrotters. To w Sport Arenie 17 października. A dzisiaj, 10 września, sięgam po kolejne wieści. W co jest grane w Łodzi?
6: Radio Złote Przeboje, 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
8: Czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101.3 FM to przede wszystkim informacje kulturalne. No przynajmniej w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje 101.3 FM macie wieści a propos tego wszystkiego, co w Łodzi, w tej przestrzeni właśnie artystycznej. No i tak jak obiecywałem, za chwilkę wrócę do kin, dlatego że tutaj mamy kina studyjne. Mamy jeszcze w kinie Helios w Sukcesji, bardzo ciekawy cykl Helios na scenie, super koncert. Twoje imię w Helios Anime to też będzie specjalny pokaz, o którym chcę wam powiedzieć. Ponadto no, dzieje się sporo innych, także niezwykle ważnych i ciekawych rzeczy. To między innymi to, o czym opowiadał Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi, czyli Łódź, europejską stolicą kultury. No, przyjadą do nas artyści z całego kontynentu. No, a jak mówił prezydent, zresztą za chwileczkę posłuchamy nieco więcej, obecność tak wybitnych osobistości ze świata kultury w Łodzi to kolejny dowód na to, że nasze miasto ma ogromną siłę przyciągania. Pokazujemy, że jesteśmy nowoczesną, dynamiczną metropolią, która potrafi organizować wydarzenia o randze międzynarodowej. Dla Łodzian to przede wszystkim duma, ale też realna promocja naszych instytucji i artystów na całym kontynencie. Inwestycja w wizerunek Łodzi jako ważnego ośrodka kultury europejskiej przyniesie nam długofalowe korzyści turystyczne i wizerunkowe. No to posłuchamy za chwileczkę pana prezydenta. Będzie wielka debata o filmie Nowa Makieta w EC1. No też wywoływał bardzo różne kontrowersje. To jest kawał historii w ogóle muzyki gitarowej. Jeżeli chcecie zobaczyć to, co wydarzyło się w pewnym bardzo ważnym i istotnym momencie właśnie tej formacji, to proszę bardzo, jest okazja, by pójść do kina. 124 minuty to w piątek 11 o 20.15, w sobotę o 15.30, jeszcze w niedzielę 13 września o 17.15. Noel Gallagher i Liam Gallagher tutaj na ekranie w tej opowieści. Ciekawa sprawa, ciekawa historia, dobra muzyka. W kinie Helios w Sukcesji także Twoje imię w Helios Anime. To w piątek 11 września o 18, ale także w niedzielę 13 września o godzinie 15. Mitsuya i Taki wcale się nie znają, słuchajcie, generalnie są mocno różni, prowadzą swoje, że tak powiem, życie swoim torem, swoją historię budując, ale w pewnym momencie łączy ich życie w Tokio. Ta relacja będzie bardzo ważna, ta relacja będzie wyjątkowa i silna. Proszę bardzo, twoje imię. W Helios Anime reżyseruje Makoto Shinkai. No zresztą on też stworzył scenariusz. To jest 10. rocznica premiery tej opowieści. Jest do zobaczenia na wielkim, srebrnym ekranie.
6: Kina.
8: Tak, ja zostaję jeszcze w kinach, by powiedzieć wam o tym, co w Czarnim. To dobra reprezentacja łódzkich kin studyjnych i proszę bardzo, w sali studyjnej. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Gorący hit Charlie'ego. Podobnie Mistyczka i Niebo nad Normandią, ponieważ to są właśnie premiery zbliżającego się weekendu. Starszy repertuar to jeszcze m.in.

0: Oni, czyli Anthony Bourdain, jego historia, dramat biograficzny, na przykład o 19.30, choć jutro ten film także między innymi w sali kameralnej, obok premier, takich jak Niebo nad Normandią, czy Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, ale tu też gorzkie święta Pedro Almodovara o 18.20. W sali klubowej także cykl Charlie dla dzieci, jutro Pucio kocha zwierzaki, jest Drugie życie, a także Wolność po włosku. Jest Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Messina, a także premiera filmu Bez końca. To polski dokument, który zobaczycie o 18.45, opowieść o rozdarciu, rozpaczy i nadziei. To historia mężczyzny, który przeszukuje dno Wisły, głębiny, odmęty rzeki, żeby znaleźć nastoletniego syna po jego zaginięciu. On wierzy, on wie, że jego syn wciąż żyje. Ta opowieść, ta przejmująca opowieść Michała Marczaka, to dokument polski, który zobaczycie na pojedynczych seansach, na przykład jutro premierowo o 18.45. W sali Arte Odzyskany. Także Homo sapiens, młodsza siostra i piękna, także wizualnie milcząca przyjaciółka. Jutro też Charlie dla dzieci, to Mira o 16.45. W sali audiowizualnej Spa Weekend, Drugie życie, Ojczyzna, a także Wszyscy moi wrogowie. No i jeszcze sala widzów, tutaj premierowo 100 dni, Misja Zeus, aż 3 pokazy. W sali zielonej premierowo Marsupilami to 14, a później także między innymi 500 mil, o czym sobie nie mówimy, i Totalna Magia 2. W sali Czerwony Dywan, Historie równoległe i Zaproszenie, to amerykańska propozycja, komedia. Tak będzie to wszystko wyglądało jutro w Charlie. Słuchajcie, ja za chwileczkę będę mówił też o kolejnych takich specjalnych wydarzeniach, bo znów na srebrnych ekranach łódzkich kin, między innymi Andrzej Rieu, Niech żyje Maastricht, czyli ten letni koncert lipcowy, który będzie można zobaczyć. Zbliża się także październik, który przyniesie nam wiele bardzo ciekawych wydarzeń filmowych. To także między innymi Międzynarodowy Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej, Kamera Akcja. No i to wszystko oczywiście daje nam poczucie, że żyjemy w Łodzi pełnej kultury. Nie tylko kultury filmowej, choć teraz akurat o tej opowiadam, ale że Łódź jest miastem kultury. No i to jest kolejny temat tak naprawdę. Łódź, europejską stolicą kultury. Przyjadą do nas artyści z całego kontynentu. Proszę bardzo, nieco więcej szczegółów przygotował dla nas mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
1: Ważne wydarzenia.
2: Jacek Michalak, Atlas Sztuki. A powodem naszego spotkania jest 23. plenarna sesja Europejskiego Parlamentu Kultury, organizacji, która powstała w 2001 roku przy Radzie Europy. Skupia osoby związane z kulturą, artystów, menedżerów, promotorów kultury. I organizacja ta swoją sesję plenarną odbędzie w Łodzi. Jej przedstawiciele przyjeżdżają w sumie 62 osoby i 6 obserwatorów w dniach 11-13 września spotka się w Łodzi. Spotkamy się w 3 lokalizacjach, w lokalizacji Akademii Muzycznej przy ulicy Gdańskiej 32, w tym pięknym kompleksie EC1 Łódź Miasto Kultury, oraz ostatniego dnia pokażemy gościom MS2. Oprócz tego zawitamy do Muzeum Miasta Łodzi, gdzie też uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać koncertu i zobaczyć też przestrzeń Pałacu Poznańskiego. Partnerem wydarzenia jest miasto Łódź i stąd obecność wielce szanownego pierwszego wiceprezydenta miasta, jestem pana Adama Pustelnika. To jest jedyny partner tego wydarzenia, tej sesji plenarnej. I to w takim telegraficznym skrócie, myślę, że może tyle na ten moment. Panie prezydencie.
3: Chciałem powiedzieć, że nasze służbowo-kulturalne małżeństwo z Atlasem Sztuki w tym kontekście to nie jest małżeństwo rozsądku, tylko z głębokich emocji wynikające również z wielkiej wiary w ten związek, ponieważ Europejski Parlament Kultury jest dla nas szczególnie ważny w tym momencie. Nie tylko dlatego, że jako miasto mamy aspiracje podkreślać naszą wyjątkową tożsamość, nasze aspiracje co do miejsca na kulturalnej mapie Europy, ale też jesteśmy w bardzo wyjątkowym czasie. Po pierwsze, Łódź jako miasto jest członkiem Europejskiej Sieci Miast Kreatywnych. Po drugie, motywem przewodnim posiedzenia sesji plenarnej Europejskiego Parlamentu Kultury są sztuki audiowizualne. no, nie ma bardziej adekwatnego miejsca na kontynencie do tego, żeby pokazywać się i żeby być centrum debaty w tym względzie niż Łódź. No, Łódź, miasto filmowe, Łódź, które ma jedną z uczelni filmowych, która jest nie tylko czołowa w Polsce, w Europie, ale na świecie. To jest ta tożsamość filmowa, to jest coś, co nas zbudowało, to jest coś, z czego jesteśmy znani, a coś w moim głębokim przekonaniu, o czym wie za mało osób na świecie. I dlatego jest organizacja tego typu wydarzeń ma po prostu znaczenie strategiczne i fundamentalne, bo przyjeżdżają artyści, artystki, kluczowi menadżerowie kultury i oni wszyscy widzą to miasto i zabierają jego obraz, stają się jego automatycznymi ambasadorami. A jesteśmy też w ważnym momencie, bo składamy aplikację o wpis, taki pełnowymiarowy wpis do UNESCO Centrum Łodzi, gdzie pozytywna opinia o nas wśród europejskich decydentów w tym względzie jest bardzo ważna. A w ogóle współpraca z UNESCO to prestiż, promocja, a jak wiemy, chcemy się pozycjonować jako miasto spotkań, miasto wydarzeń i uważam, że mam do tego bardzo dobre predyspozycje. Dlatego bardzo dziękuję za wsparcie Atlasa Sztuki, za inicjatywę i za to, że nas przybliża do realizacji naszych marzeń. I tutaj na ręce pana prezesa Michalaka składam wielkie, wielkie podziękowania, bo zrobili ogromną pracę na rzecz promocji pokazania naszego miasta wśród kluczowych decydentów ze świata kultury. A kultura to nie tylko wydarzenia, nie tylko abstrakcja, ale ona ma przełożenie i na tożsamość miasta, na jego rozwój i na wiele innych dziedzin, które czasami w nieoczywisty sposób są z nią związane. I uważam, że między 11 a 13 września mamy bardzo, bardzo ważne wydarzenie w naszym mieście.
4: Po co są organizowane takie sesje plenarne? O czym się na nich rozmawia? Jakie to ma potem przełożenie na codzienne życie?
2: Te sesje podsumowują, co się zdarzyło w kulturze, wytyczają przyszłość. Ta nasza sesja dodatkowo jeszcze siłą rzeczy jako Europa borykamy się z wieloma trudnościami. Za naszą wschodnią granicą jest wojna, trwa wojna. Niestety początkowo potwierdzone było uczestnictwo 3 osób z Ukrainy na tej naszej konferencji. Przyjadą ostatecznie 2, dlatego że 1 września w dom, w którym mieszka Aleksander Zaklecki, jeden z członków, który miał przyjechać, uderzył dron. Uderzył dron, tak nieszczęśliwie uderzył. Nikt nie zginął w tym ataku, ale on został ranny, więc też będziemy o tym rozmawiać, jak kultura audiowizualna, jak w ogóle kultura, ludzie kultury powinni znaleźć się w tych trudnych czasach, czasach wojny.
4: Kto na przykład będzie gościem? Czy to są jakieś duże, wielkie nazwiska, które powinniśmy znać?
2: To są bardzo różne osoby. Pochodzenie tych osób jest różne. Różne w sensie takim, ja wspomniałem, że przyjeżdżają ludzie z różnych krajów, w sumie z 29 krajów. To są osoby, które niosą z sobą różne doświadczenie. Przewodniczącym tej organizacji jest Per Stenbäck, wieloletni wicepremier Finlandii, też minister kultury Finlandii, czyli osoba, która z tej pozycji jest, ale też są dyrektorzy różnych instytucji kultury.

0: Więc wrócę do tego tematu, a teraz...
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Tak, to niezmiennie program, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. W nim za chwileczkę wrócę do tematu gości z Europy wpływowych, tych, którzy mogą tutaj podlać nasze, powiedzmy sobie, środowisko, w którym naturalnie wzrastają wydarzenia kulturalne. No tak, od 11 do 13 września goście między innymi z Belgii, Francji, Niemiec, Ukrainy, jak słyszeliśmy, też w dramatycznych okolicznościach, ale spotykamy się Włoch czy Wielkiej Brytanii. W sumie ponad 60 osób to członkowie Europejskiego Parlamentu Kultury. To ważne, jak słyszymy, dla nas i dla łódzkiej kultury. Dlaczego jeszcze? O tym jeszcze pomówimy sobie za chwilkę, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Natomiast teraz, a propos kultur, wielu kultur, Tajwan, który przyjeżdża do Łodzi na Taiwan Day, to już od jutra.
1: Ciekawe spotkanie.
0: To będzie bardzo ciekawe spotkanie z kulturą Tajwanu i spotkanie, słuchajcie, w wielu przestrzeniach. Tajwańska muzyka, figury boskich generałów, pierwszy raz w ogóle w tej części kosmosu. To wszystko piękne, widowiskowe, niezwykłe. Tradycja łączy się z nowoczesnością. To też tradycyjne rytuały, procesje świątynne, taniec łączący tradycję ze współczesnością. No do tego wszystkiego kuchnia. No, 11 września, Manufaktura zaprasza, to będzie wszystko w ramach Taiwan Day i łodzianki, łodzianie, osoby chętne będą mogli zobaczyć plenerowe widowisko Taiwan Fusion w wykonaniu zespołów oraz odwiedzić specjalny tajwański targ. Zatem będzie dźwięcznie, kolorowo, pachnąco, no i wyjątkowo wszystko w ramach takiego programu Taiwan Culture in Europe 2026, który to program jest wspierany w ogóle przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. Fajna rzecz, plenerowe widowisko zapowiada się jako niezwykle ciekawe, no i to da nam możliwość, by też usłyszeć tradycyjną muzykę, Beiguan, elementy tajwańskich procesji świątynnych, to też rytualny taniec, charakterystyczne takie figury polskich generałów, a to wszystko, tak jak mówię, pierwszy zagraniczny debiut tych właśnie postaci. Cudowna muzyka związana z tradycją Wietnamu, jeden z bardzo charakterystycznych gatunków tej tradycyjnej muzyki, czyli m.in. brzmienie słony. Od 12 do 20 tajwański targ tematyczny, tutaj 10 wystawców, może nawet troszkę więcej, no i znana na całym świecie m.in. bubble tea, aromatyczna tajwańska herbata, pierogi, tradycyjne przekąski i Tajwan ze swoim całym stylem życia, z modą, tak by pokazać nam, przybliżyć, przedstawić takie bardzo współczesne oblicze Tajwanu. To oczywiście, tak jak mówię, współczesność, ale i tradycja, tradycyjne rzemiosło, tradycyjna sztuka, będą pokazy, warsztaty kaligrafii, tworzenie znaków zodiaku, a także, jak informują mnie organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem do Radia Złote Przeboje 101,3 FM, tradycyjne przekąski i do tego wszystkiego papierowe wycinanki, nie zabraknie także prezentacji tajwańskich strojów ludowych, no i warsztatów rękodzielniczych. W Manufakturze pojawi się również polska edycja obrazu AAW, przedstawiającego postać podróżującą na chmurze i przynoszącą pomyślność. To jest praca, która symbolizuje właśnie taki kulturowy most pomiędzy Polską i Tajwanem, Tajwanem i Polską. Zatem świetna okazja, by lepiej poznać, albo w ogóle poznać i zachwycić się, bo nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie, bogatą kulturą Tajwanu, no i stworzyć ten most symboliczny, prawda, między Tajwanem a Polską, poprzez sztukę, poprzez kulturę. Mówiąc najszerzej, no tak, kultura to część pięknej opowieści na temat człowieka, jego działalności, tu właśnie sztuka, jak sztuka to i muzyka, ale też i jedzenie i wspólne takie doświadczenie tej przestrzeni i tej różnorodności, na której też przecież zbudowano Łódź, prawda? Łódź Wielu Kultur. No o tym festiwalu też będę mówił, słuchajcie, tak, o festiwalu Łódź Wielu Kultur, bo tajwański dzień jutro, a Łódź Wielu Kultur... Tak, to jest festiwal, który też zbliża się wielkimi krokami i tak jak wcześniej obiecywałem, również tutaj się pojawię, by opowiedzieć o tym, co ciekawego i ważnego szykują dla nas organizatorzy, by no, dobrze spędzić czas na festiwalu, także w miasteczku festiwalowym, także w instytucjach, które przyłączają się do Festiwalu Wielu Kultur, no bo takie centrum festiwalowe to w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Natomiast wystawa na przykład w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i tak dalej, tutaj

0: rzeczywiście tych wydarzeń i możliwości zatem będzie dużo, dużo więcej. Tak, wrócę do tematu, natomiast teraz w co jest grane w Łodzi? W Radiu Złote Przeboje 101.3 FM a propos powrotów. No tak, obecność wybitnych osobistości świata kultury w naszym mieście, czyli miasto o sile i kultury i przyciągania. Łódź właśnie, o czym opowiadają Jacek Michalak, Atlas Sztuki i Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.
1: Już jutro.
2: Wszyscy wiemy, jaką magię mają wielkie międzynarodowe sieci, instytucje czy wyróżnienia. Jak podchodzimy do miejsc, które mają status UNESCO, one automatycznie stają się podniesione o co najmniej poziom wyżej i w świadomości, i w percepcji, i jeśli chodzi o promocję. Podobnych wyróżnień możemy tutaj wspominać szereg i taka jest funkcja tych międzynarodowych sieci. I uważam, że im większa atencja takich osób, które są szanowane, są decydentami, odpowiadają za decyzje międzynarodowe organów, instytucji i gremiów, tym lepiej dla Łodzi. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli i status Europejskiej Stolicy Kultury, i status UNESCO i wiele innych tego typu wyróżnień. To automatycznie przełoży się na postrzeganie naszego miasta, jego wizerunek, promocję, na ilość osób, które je odwiedza, na jakość i ilość wydarzeń, które w naszym mieście będą się odbywały, a tym samym na to po prostu, jak się u nas dzieje. A chciałbym, żeby się działo możliwie najlepiej.
3: Samo wydarzenie ma dwa patronaty honorowe. Pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ale też trzeciej osoby w naszym państwie, czyli pani marszałek Senatu, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I myślę, że to też jest dodatkowy wymiar podkreślający wagę tej imprezy. Przechodząc może do filmu i do kultury, chcę powiedzieć państwu, że w sali, która znajduje się obok w Odeonie, w drugim dniu pokażemy gościom Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. Film, który wydaje mi się, że wyjątkowo dobrze wpisuje się i w tematykę tego spotkania, tej konferencji, jak i w tą naszą współczesność. Mówi o jednostce, która jest konfrontowana z sytuacją, która nie jest jej sytuacją autonomiczną, nie ma na nią wyboru i musi się odnaleźć. Więc to też chcę powiedzieć, że starając się pokazać, bo jak wspomniałem, obrady będą w trzech lokalizacjach. Każda z tych lokalizacji ma swoje dziedzictwo, swoją historię i każde z tych miejsc mówi coś o Łodzi, prawda? Każde jest, myślę, doskonałą wizytówką, plus właśnie jeszcze dodatkowe projekcja filmu Ojczyzna, jak również ostatnim dniu, bo tym zakończymy, wizytą w Muzeum Sztuki w MS2. Myślę, że nie muszę mówić, w tym gronie ważnym muzeum, pierwszym europejskim muzeum sztuki współczesnej.
4: To mamy byłego premiera, mamy byłych ministrów kultury, a mógłby pan wymienić jakieś instytucje, których przedstawiciele, konkretne instytucje czy organizacje, których przedstawiciele się pojawią tutaj?
3: Tak, muszę teraz pogrzebać w swojej po kolei głowie, więc tak, jest Peter Hanke, duński dyrygent, który też swego czasu dyrygował w Filharmonii Łódzkiej wiele, wiele lat temu na co dzień związany z scenami muzycznymi w Wielkiej Brytanii, ale też i z operą w Kopenhadze. On przyjeżdża. Przyjeżdża Zuzanna Rąk, to jest austriacka śpiewaczka operowa. Tutaj muszę powiedzieć, że mnie pan zaskoczył, bo tak przelatuję teraz po tych nazwiskach.
2: Europejski Parlament Kultury sam w sobie jest instytucją.
3: Odpowiadając, powiem, że Polskę w Europejskim Parlamencie Kultury reprezentują dwie osoby. Jest to profesor Dorota Ilczuk, profesor tytularna związana ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej SWPS, tym Uniwersytetem Warszawskim, zajmująca się ekonomiką kultury. Też jej zainteresowania badawcze wpisują się między innymi w dyskusję, która od jakiegoś czasu toczy się w związku z projektem o zabezpieczeniu społecznym artystów. I drugim członkiem jest pan doktor habilitowany Bartłomiej Struzik, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
4: Rozumiem, że to jest impreza zamknięta, branżowa, tak?
3: To jest impreza zamknięta, tak. Ten Europejski Parlament Kultury liczy 160 członków. Tak jak powiedziałem, do Łodzi przyjeżdża 62. Przyjeżdża też szóstka osób, które mają status obserwatorów i prawdopodobnie, nie umiem powiedzieć, w jak krótkim czasie będą członkami tej organizacji, ale odpowiadając na pana pytanie, tak, jest to impreza zamknięta. Efektem tego spotkania będzie deklaracja łódzka. Deklaracja, która odniesie się, w której członkowie czy osoby uczestniczące w obradach tej sesji odniosą się do najpilniejszych, najważniejszych, najbardziej bieżących spraw z zakresu kultury europejskiej, jak również ta deklaracja będzie niosła pewne przesłanie, pewne rekomendacje, jak my jako Europejczycy powinniśmy postępować wobec aktualnej, bieżącej sytuacji.
2: Każdy proces, który prowadzi do otrzymania czy dużej imprezy, czy ważnego statusu, jest to proces, na który się składa wiele decyzji. Jest takie słowo, które często jest źle kojarzone, ale ma swój pozytywny wymiar, jak lobbying. I budowanie pewnego obrazu miasta albo świadomości wokół ważnych projektów u ludzi, którzy gdzieś mają jedną z decyzji, no to jest bardzo ważne. Natomiast to nie jest tak, że jest jedna osoba, od której coś takiego zależy i która podniesie kciuk do dołu bądź kciuk do góry podczas jednego ze spotkań. To jest proces. To jest część tego procesu budowania obrazu Łodzi wśród osób, które podejmują kluczowe decyzje, jeśli chodzi o europejską kulturę, bo od tego zależy to, gdzie na tej kulturalnej mapie będziemy. A status UNESCO jest jedną z ważnych rzeczy, o które się ubiegamy w tej dziedzinie, które ma później przełożenie na to, jakie są wydarzenia, na to, jakie płyną środki. Walczymy o wpisanie Łódzkiego Centrum jako pomnik, jako część światowego dziedzictwa. Jako część światowego dziedzictwa historycznego, kulturalnego. Takie jak wpisy dotyczą na przykład starówki w Krakowie, czy kluczowe punkty Paryża, Mediolanu, Madrytu. Jesteśmy w chwili obecnej w bardzo już zaawansowanym dialogu z resortem kultury i dziedzictwa narodowego, natomiast na pewno będziemy komunikowali o tym, jakie kształtują się kolejne kroki i gdzie jesteśmy w osobnych komunikatach. Natomiast wszystkie działania, wszystkie spotkania, gdzie ludzie, którzy są ważni, słuchani, szanowani w ważnych gremiach i którym po prostu dobry wizerunek Łodzi się wyświetli i będą mogli tego miasta doświadczyć, myśleć o nim poprzez doświadczenia, a nie tylko historyczne stereotypy, uważam, że to jest bardzo ważny krok do na przykład takiego statusu UNESCO, ale nie tylko, bo takich wydarzeń, takich laurów jest bardzo, bardzo wiele i one właśnie zależą od takich ludzi, którzy będą przez 3 dni obradować w naszym mieście.
3: A ja powiem jeszcze, że proszę Państwa, no jesteśmy rozwiniętym krajem, jesteśmy 20. gospodarką świata. Ja wspomniałem na początku, że Europejski Parlament Kultury powstał przy Radzie Europy w 2001 roku, czyli ćwierć wieku temu. No a po raz pierwszy spotykamy się w Polsce. Oni do tej pory mieli obrady w różnych krajach. Byli dwukrotnie w Austrii, byli w Finlandii, byli w Niemczech, byli we Francji, byli w Albanii. No więc czas na Polskę i to też cieszy, że przyjeżdżają do nas. A dodatkowo nas jako Łodzian tu wszystkich cieszy, że te obrady nie są w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, tylko są w Łodzi.
0: Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tytułem komentarza zakrzyknąć: hej Łódź! No tak, no, jako kibic Łodzi, jako lokalny patriota, jako człowiek, który kibicuje temu miastu, no muszę powiedzieć, każda inicjatywa, która ma sprzyjać rozwojowi, no tutaj akurat w tej części czemuś, co jest bardzo ważne dla mnie osobiście także, czyli łódzkiej kultury, łódzkiej sztuki, sztuki w Łodzi, no to każda inicjatywa jest oczywiście ważna i należy jej kibicować. To akurat rozpocznie się jutro, trzymamy kciuki za owoce tej wizyty. To jest Radio Złote Przeboje 101.3 FM i program Co jest grane w Łodzi. Mam dla Was jeszcze mnóstwo informacji, to m.in. festiwal wielu kultur.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi.
0: No słuchajcie, w zasadzie nasze dzisiejsze wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM zakończy informacja o dwóch festiwalach. czyli o tym, który rozpoczął się dzisiaj i o tym, który rozpocznie się lada moment. Zatem mamy Great September, mamy Festiwal Wielu Kultur. Porozmawiajmy.
1: Nie możesz tego przegapić.
5: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek. Jestem dyrektorem artystycznym Festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż festiwal, niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy. Nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów. Przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy. Więc zapraszam wszystkich łodzian. To jest impreza dla wszystkich Was. Jest tylko jeden element. Powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam. Będziecie się super bawić.
6: Daria Głowacka, zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi. Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na Festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym też dedykowana scena, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości Hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnący artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Taco. Także serdecznie zapraszamy na Great September i zapraszamy wszystkich łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
5: Klubów, które angażujemy do Great September jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w Hotelu Grand, o czym wspomniała już pani Daria, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, czy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę. Ta sama scena stała w tym roku też na Off Festiwalu i promowała Great September dla publiczności off-festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na off-festiwalu.
4: Proszę powiedzieć, te zespoły to są zespoły polskie, zagraniczne, różnych gatunków, jednego gatunku, jak to wygląda?
5: Festiwal Great September w tym roku po raz pierwszy w składzie bardzo dużo mocniej międzynarodowy i w takim kierunku też będziemy rozwijać tę imprezę. To jest festiwal, który ma pokazać nie tylko przyszłości polskich artystów, którzy debiutują, ale też artystów, którzy są ciekawi i debiutujący, ale nie tylko pochodzący z Polski. Tak odbywają się wszystkie międzynarodowe showcase'y na całym świecie, fokusując się z jednej strony na rodzimej scenie, a z drugiej strony dawając też szansę artystom z różnych krajów, co jest też super doświadczeniem dla artystów z Polski, spotykać takich podobnych do siebie, tylko nie stąd, tylko stamtąd. Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach, będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski, na Great September jest Off Festival. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku, Ataka, który wystąpił wiele lat temu na Off Festivalu, jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Ava Rasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Znaczy, gdybym ja miał polecać i miałbym polecać to na przykład takiej osobie jak ja, albo osobie takiej, która no, lubi być przy muzyce blisko, no to przede wszystkim myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne. Od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no, taką rzeczą, którą no, bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na Off Festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem płyty, swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta ma, daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny, czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają oprócz Great September takich planów, żeby w takich klubach grać.
7: Takiego, który sprzedaje stadiony aktualnie, to jeszcze nie mamy, ale takiego, który sprzedaje już dużo i jest znaczący, to mamy coraz więcej. Daria ze Śląska debiutowała tutaj, Jan tutaj debiutował. No, Julia Wieniawa, to jest też jakby tuż po wydaniu swojej płyty. Więc myślę, że ta historia będzie się tworzyć. Jesteśmy dopiero na piątej edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
0: Tak jest, trzymam bardzo mocno kciuki. Nie mam wątpliwości, że tutaj może wszyscy. Mam też taką nadzieję i trzymam kciuki, ale pośród tych wszystkich artystek, artystów, zespołów prezentujących się w ramach tych kolejnych dni, bo kolejny dzień już jutro przed nami, Great September w Łodzi, że wśród tych, których możemy tutaj spotkać, usłyszeć, są ci, którzy zachwycą, są ci i te, za których warto trzymać kciuki i za ich wielką karierę, sławę, rozpoznawalność i zapełnione wielkie sale koncertowe. To jest Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi. Tyle Artur Rojek i Daria Głowacka, jeżeli chodzi o Great September w Łodzi. Natomiast drobnymi krokami, ale takimi już też wyraźnymi, słyszalnymi, zbliża się także kolejny ważny łódzki festiwal. Najbardziej łódzki ze wszystkich festiwali na świecie. Festiwal Wielu Kultur.
1: Wkrótce.
0: To za każdym razem bardzo ważny festiwal, bo bardzo mocno łódzki, ale on też rozbudowuje swoją formułę. On staje się coraz szerszy, wskazując na to, że kultur jest wiele, że kultury tworzące Łódź to jest cały ogrom, całe spektrum, cały wachlarz i piękno, ale to są też te kultury, jak kultura pracy, jak, no właśnie, w tym roku, słuchajcie, kultura głuchych. Język migowy może być językiem teatru, performensu, to może być język sztuk wizualnych, podkreślają organizatorzy i piszą do mnie tak. Nie jako tłumaczenie ten język będzie stosowany, prawda, czy jest stosowany w Łodzi, ale po prostu jako język, w którym powstaje sztuka. Kultura głuchych to jedna ze ścieżek tegorocznego festiwalu Łódź Wielu Kultur. W jej programie znalazły się prace głuchych artystów, spektakle, wystawy i działania performatywne. Towarzyszy jej Tydzień Kultury Głuchych, czas spotkań, rozmów i warsztatów dla osób głuchych i słyszących. A jedną z najważniejszych postaci ścieżki jest Daniel Kotowski, artysta wizualny i performer, który w swojej twórczości bada relacje między językiem migowym, ciałem i przestrzenią. Interesuje go komunikacja poza światem, zdominowanym przez język foniczny, a język migowy staje się w jego pracach także takim językiem, no bezpośrednio językiem sztuki. Podczas festiwalu Kotowski zaprezentuje wideo performance Crying Trying oraz wykład performatywny. W programie także wystawa głuchych artystów, gest i mimika głuchych, marka Krzysztofa Laseckiego, co będziemy mogli zobaczyć w Galerii Bałuckiej, oraz instrukcja obsługi normalności Tomasza Grabowskiego w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Dwa spektakle też skierowane są do dzieci i ich opiekunów, premierowe Historie, które się widzi, wprowadzają w świat kultury głuchych poprzez teatr, instalacje i performance. Kopa Konan, opowieść o kobiecie Foce. Sięga natomiast do starej legendy z Wysp Owczych i opowiada ją równolegle w polskim języku fonicznym, no i polskim języku migowym. Muzyka, taniec, słowo i miganie. Tutaj, na festiwalu, w przypadku tych spektakli, tych wydarzeń, tworzą taką wspólną sceniczną opowieść. Polski język migowy nie jest, co podkreślają organizatorzy, tłumaczeniem, takim dodatkiem, czymś, co trzeba zorganizować, żeby poszerzyć krąg osób zainteresowanych. Nie, nie, to nie jest nic dodanego do gotowego spektaklu. To jest część tego spektaklu. To jeden z języków, w których został ten spektakl stworzony, zapisany, pomyślany. Tydzień Kultury Głuchych, także o tym będę jeszcze opowiadał, o kolejnych wydarzeniach w ramach festiwalu. Festiwalu, który, jeszcze raz podkreślam, zbliża się wielkimi krokami, bo to od 17 do 20 września, jak co roku, koncerty, spektakle, performance, wystawy, spotkania dla publiczności w każdym wieku. To opowieść o pamięci, o tożsamości, o przemocy, o solidarności i o możliwościach istnienia wspólnie, tworzenia wspólnej przestrzeni, no i wspólnego doświadczania tejże przestrzeni, świata, nie wiem, miejsca, może małej ojczyzny, może globalnie, może lokalnie, może indywidualnie, wręcz intymnie. Na początek premierowy koncert zespołu Współgłosy 17 września. Będzie też Historia Poli Nireńskiej, to 20 września w Centrum Dialogu. Nireńska, próba otwarta, ten spektakl także 21. Będzie Miasteczko Festiwalowe w Parku Ocalałych, Latawce dla Pokoju, Na Krawędzi Chaosu i wiele innych bardzo ciekawych wydarzeń, o czym jeszcze będę Wam opowiadał, w Co jest grane w Łodzi. A za dziś już pięknie dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.